Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek, potem druga tura wyborów w Krakowie i bez referendum w Warszawie. Sprawdzimy też prognozę pogody na najbliższe dni. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał wczoraj alert o zagrożeniu atakiem z powietrza i choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
2: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
1: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
3: Dominuje u mnie zdumienie, to jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
1: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
4: Nie oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
1: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
0: Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Nie będzie natomiast ponownych wyborów w Warszawie, bo nie będzie referendum w sprawie odwołania władcy miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów. Pod wnioskiem o referendum do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
5: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
0: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli też ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
6: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
0: I tak ma być przynajmniej do końca tygodnia. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Я не имею

0: w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski, wchodzi do kin już jutro. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. W ciągu dnia pogodnie, chmurzyć się delikatnie będzie się na wspomnianym wschodzie i na północy, ale nie powinno padać. Na termometrach od 17-18 stopni na Podlasiu i Podhalu do 24 na zachodzie kraju.
2: Ponton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej prowadzi od lat pożyteczną działalność i liczy przeszło 300 członków. Na zjeździe, jaki odbył się w minioną niedzielę, prezes stowarzyszenia Wiesław Moskaluk przedstawił jego dorobek za dwa ostatnie lata. To część krótkiej notatki, która znalazła się na łamach Sztandaru Ludu 22 października 1971 roku. Wymieniano, że praca chełmskich regionalistów ogniskowała się wtedy w kilku sekcjach. Aktywnie działała sekcja plastyczna, która zorganizowała w omawianym okresie 19 wystaw. Ożywioną działalność prowadził klub filmowy Miś, skupiający wtedy 13 członków. W 1971 roku obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Niezmordowany członek klubu Władysław Mroczko przy pomocy kolegów zrealizował 48 filmów. Stowarzyszenie sprawowało również opiekę nad chórem Hejnał, założonym przez znanego w Chełmie muzyka Mieczysława Niedźwieckiego. Znacznym dorobkiem mogła się także poszczycić sekcja literacka Pryzmaty.
1: Rozmiłowani w regionie, czyli działacze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej. Taki artykuł podsumowujący jakiś etap działań organizacji w tym czasie niezwykle ważnej, bo w zasadzie skupiającej mnóstwo różnorodnej aktywności. Właściwie stowarzyszenie było taką organizacją, gdzie swoje miejsce znaleźli i fotograficy, i pisarze, i plastycy, i poeci, więc rzeczywiście w różnorodnych dziedzinach. Organizacja wspierała aktywność na terenie Chełma, a powstała w roku 1959 na bazie już takich wcześniejszych kół, które tworzyły osoby zaangażowane w tego rodzaju działalność, głównie literacką, trzeba przyznać. No i przez wiele lat rzeczywiście organizacja była niezwykle aktywna, zaprzestała działalności na początku lat 90., dokładnie w roku 1992 działalność organizacji została zawieszona, ale to już były inne czasy i pojawiło się mnóstwo innych organizacji, które podobne działania prowadziły. No warto zwrócić uwagę, że organizacja była dosyć liczna, w tym momencie licza 300 członków, a na czele stał Wiesław Moskaluk, który był przewodniczącym prezydium Powiatowej Rady Narodowej, czyli według obecnej nomenklatury właściwie starosta chełmski, tak to należałoby określić, no wtedy ta tytulatura była zupełnie inna. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że artykuł też ma taki wymiar historyczny, bo jest tutaj sporo danych. Ile wystaw, ile innych działań, ile pokazów malarskich, fotograficznych, ile filmów przygotował klub filmowy, czyli Amatorski Klub Filmowy Miś.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do roku 1997. To był czas, w którym brytyjska muzyka panowała na świecie, a zespół The Verve był na samym szczycie, choć jak wkrótce się okazało, był to szczyt bardzo kruchy. Przed nami utwór, który jest definicją pięknej, smutnej miłości. Oto Sonnet.

Kiedy myślimy o albumie Urban Hymns, większość z nas od razu słyszy słynne smyczki z Bittersweet Symphony. Ale to właśnie Sonet, wydany jako czwarty singiel z tej płyty, stał się dla wielu fanów najbardziej intymnym i poruszającym momentem w dyskografii grupy. Sonet pierwotnie nie miał być singlem. Richard Ashcroft, lider zespołu, uważał, że album wydał już wystarczająco dużo hitów. Wytwórnia płytowa nalegała jednak na wydanie go w formie limitowanej, by podbić sprzedaż. Ashcroft ostatecznie się zgodził, ale wymusił na wytwórni nietypowy ruch. Singiel został wydany na nośnikach, które miały zostać wycofane ze sprzedaży po tygodniu, aby nie męczyć słuchaczy zbyt dużą ilością promocji. Mimo to utwór stał się radiowym klasykiem. Tekst utworu to poezja w najczystszej postaci. Słowa "Yes, there's love if you want it, don't sound like a sonnet, my lord" sugerują, że prawdziwe uczucie nie zawsze brzmi jak idealnie skrojony wiersz czy klasyczny sonet. Jest brudne, trudne i bolesne. Inspiracją dla Ashcrofta było poczucie przemijalności. Utwór został nagrany w momencie, gdy zespół po wcześniejszym rozpadzie znów był razem, ale napięcia między muzykami wciąż były wyczuwalne. Magia tego nagrania tkwi w gitarze Nicka McCabe'a. Jego przestrzenne brzmienie sprawia, że piosenka brzmi, jakby unosiła się w powietrzu. To muzyczny odpowiednik złotych godzin tuż przed zachodem słońca. Choć Sonet dotarł tylko do 15 miejsca brytyjskiej listy przebojów, głównie przez wspomnianą limitowaną dystrybucję, z czasem stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów zespołu. W 2019 roku Richard Ashcroft odzyskał prawa autorskie do swoich utworów po wieloletnim sporze z menadżerem The Rolling Stones, co tchnęło w tę piosenkę drugie życie. Teledysk do Sonet jest minimalistyczny. Widzimy w nim Ashcrofta siedzącego na krześle, śpiewającego prosto do kamery, podczas gdy tło za nim zmienia się w przyspieszonym tempie. To idealne odzwierciedlenie tego, co czujemy, słuchając tej piosenki. Świat pędzi, a my zostajemy sami z naszymi myślami. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
7: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
6: Go, yes.

0: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska, premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
1: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
0: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
0: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż. Od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Psonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
3: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
0: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
0: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia. W ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 7 kierowców straciło w weekend prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w Chełmie i na terenie powiatu. Rekordzista jechał przez Anusin 160 km na godzinę przy ograniczeniu do 90. Wszyscy dostali też mandaty i punkty karne. Dodatkowe lekcje angielskiego dla uczniów z gmin Białopole, Dorochusk, Wierzbica, Żmudź, Wojsławice i Kresnystaw. Szkoły otrzymają też pomoce dydaktyczne i sprzęt. W całym województwie podpisano 48 umów.

0: wartości ponad 22 milionów złotych na poprawę językowych kompetencji uczniów. W najbliższą sobotę Teatr Ziemi Chełmskiej zaprezentuje nowy spektakl. Nosi tytuł Korzenie. Przedstawienie nawiązuje do historii i legend związanych z Chełmem, o czym więcej w dzisiejszym porannym programie Radia Bon Ton. O szczegółach także w wiadomościach za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Przed nami kolejny dzień złotej polskiej jesieni. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i 24 w Lubuskiem.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bon Ton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Dzień dobry, mamy już wtorek, 29 września, a wtorek to taki młodszy dzień poniedziałku. Ten sam charakter, ale już lepiej ułożony i o wiele mniej marudny. Za oknem jesień robi próbę generalną przed wielkim występem. Liście przymierzają nowe kolory, a poranne powietrze chrupie jak świeża skórka od chleba. W studiu też mamy nastrój na dobry początek, bo Radio Bon Ton 104,9 FM wystartowało dziś na pełny obrotach. Rozgośćcie się wygodnie w kuchni, w aucie, w autobusie albo tam, gdzie akurat zastał Was poranek. Kamil Bukowski, zaczynamy wtorek.

0: rozrywamy wczorajszą i patrzymy, jaka dzisiaj kartka z kalendarza. Imieniny obchodzą Gabriel, Michał, Michalina, Rafał i Franciszek, a także rzadziej spotykani Dadzobog i Dadzoboga. Jeśli ktoś z waszych bliskich nosi któreś z tych imion, dziś jest dobry dzień na telefon, a kto wie, czy nawet nie na kawałek ciasta. To już zostawiam wam. Jest też święto z pożytkiem dla domowego budżetu, Międzynarodowy Dzień Świadomości Strat i Marnowania Żywności. Także zajrzyjcie dziś do lodówki, zanim cokolwiek wyląduje w koszu. Bo z wczorajszego chleba wychodzą świetne grzanki, a z resztek warzyw zupa, która smakuje jak w restauracji. I jest na pewno dużo tańsza. Słońce wzeszło dziś o 6:29, chyba celebrując też dzień kawy, który przypada na 29 dzień września, a zajdzie o godzinie 18:18. Cały dzień potrwa ponad 11 godzin, także jesień robi swoje, ale nie przejmujmy się. Dłuższa noc to też dłuższy sen.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Jak zadbać o komfort i jednocześnie ograniczać zużycie energii? W szkole podstawowej nr 4, pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 6 realizowany jest projekt poprawy efektywności energetycznej. Jego realizacja to krok w stronę energooszczędnych placówek oświatowych i większej troski o środowisko. Ty też możesz zrobić coś dobrego. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Ograniczaj zużycie energii i dbaj o środowisko każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej ciebie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Muzyka i głos AI.

0: Leopard. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama. A teraz wiadomości lokalne, czyli wszystko, co ważne w Chełmie i okolicy, podane bez zbędnych ozdobników. Włączcie tryb skupienia i zaczynamy na 104,9 FM w Bonton na Dzień Dobry.
2: Jest 7:30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosad. 7 kierowców straciło w miniony weekend prawa jazdy na drogach Chełma i powiatu. Wszyscy jechali o ponad 50 km na godzinę za szybko. Chełmska drogówka zatrzymała 5 osób na trasach poza miastem. Kolejnych 2 kierowców pędziło ponad setką w obszarze zabudowanym. Niechlubnym rekordzistą okazał się 34-letni mieszkaniec Warszawy. Pędził BMW na drodze krajowej numer 12 w Anusinie. Policyjny radar pokazał tam aż 160 km na godzinę, a dopuszczalny limit w tym miejscu wynosi zaledwie 90. Zatrzymani kierowcy ponieśli już surowe konsekwencje. Policjanci nałożyli na nich wysokie mandaty i odpowiednie punkty karne. Każdy z zatrzymanych stracił również prawo jazdy na 3 miesiące. Plastikowe beczki zakopane w ziemi, a w nich narkotyki. Taką skrytkę na posesji w powiecie chełmskim odkryli krasnostawscy policjanci.
3: Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczone substancje to mefedron i marihuana. Łącznie policjanci zabezpieczyli 12 kg narkotyków, których czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych. Na terenie posesji policjanci ujawnili również sterydy w postaci tabletek i płynu w ampułkach. Zabezpieczyli także młynki do rozdrabniania środków odurzających, wagę oraz inne przedmioty mogące służyć do przygotowywania i porcjowania narkotyków.
2: Mówi podkomisarz Anna Chłuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Policjanci zatrzymali 26-latka, usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przyrządów do ich przerobu. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Uczniowie z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Umowy o dofinansowanie projektów podpisały gminy Białopole, Dorohusk, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź z powiatu chełmskiego oraz gmina Krasnystaw. Wsparcie trafi do szkół podstawowych, w których wynik egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w roku szkolnym 24-25 był niższy od średniej wojewódzkiej, która wynosi 68,1%. Celem projektów jest poprawa umiejętności językowych uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na dodatkowe lekcje dostosowane do potrzeb dzieci, a także na materiały dydaktyczne, laptopy, tablety i aplikacje wykorzystywane podczas nauki. Przewidziano również szkolenia dla nauczycieli. Zajęcia mają pomagać uczniom m.in. w rozumieniu języka ze słuchu i swobodniejszym reagowaniu w rozmowie. W całym województwie lubelskim podpisano 48 umów o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Obejmą 97 szkół podstawowych i blisko 9300 uczniów. W najbliższą sobotę odbędzie się prapremiera najnowszego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej. Korzenie połączą wiele form artystycznych z historią na motywach chełmskich legend autorstwa Longina Jana Okonia. O szczegółach Barbara Szarwiło z Teatru Ziemi Chełmskiej.
4: Scenariusz napisał Marcin Wąsowski, który współpracował z nami przy produkcji Głupców z Chełma, więc jeśli Państwo pamiętają ten spektakl, to możecie się spodziewać może niepodobnego spektaklu. Natomiast będzie na pewno to duże widowisko z muzyką, z piosenkami, z tańcami. Piosenki do spektaklu napisał Bartek Kazimierczak, muzykę zaaranżował Mikołaj Kołodziejczyk, czyli jest to bardzo, bardzo autorski i nasz chełmski spektakl.
2: O kulisach powstania i całej kompozycji będzie można posłuchać dziś tuż po 8 w ramach spotkania z gośćmi Radia Bonton.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kto jedzie, ten musi wiedzieć, gdzie jest łatwo, a gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Marcin Petruk działa jak drogowy nawigator w wersji radiowej i zaraz podpowie, którędy dziś najsprawniej dotrzeć do celu. Trafik na antenie Radia Bonton właśnie teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Drugi dzień tygodnia oficjalnie otwarty, przynajmniej pod kątem drogowym. Ale w gruncie rzeczy poranek wygląda jak wszystkie inne na tygodniu, o czym przekonuje się każdy zmierzający w stronę centrum Chełma. Wyłączona z użytku jest przemysłowa na odcinku między skrzyżowaniem z Rolniczą, a tym z Fabryczną. Ale jeszcze wracając do centrum, to jednym z wyzwań staje się teraz znalezienie miejsca parkingowego, a jednym z najgorszych wyborów jest ustawienie samochodu na chodniku albo na wprost wyjazdu z posesji. I jeszcze ostrzeżenie od kierowców. Gdybyście jechali przez Aleję Armii Krajowej, uważajcie na ubytek w jezdni na prawym pasie zaraz za skrzyżowaniem z Ogrodową.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Muzyka i głos AI.

0: 7:50, a dzień już się rozpędził. A my pewnie razem z nim. Jeśli ktoś z was dopiero wsiada do samochodu, pakuje plecak albo szuka kluczy, które jak zwykle leżą w najmniej oczekiwanym miejscu, to jest jeszcze czas, żeby wyjść z domu w dobrym humorze. Kilka minut do 8:00, a o pełnej godzinie jak zawsze wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda. Więc dowiemy się, czy sięgać po szalik, czy jeszcze wystarczy sama kurtka. Także trzymajcie się blisko głośnika, a ja wracam zaraz po informacjach.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Reklama.
12: To jest Bonton Radio.

0: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji. Na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
1: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koziniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
0: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczył Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
2: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
3: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
0: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
4: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo nieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
0: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem.
5: Na program zap-

0: Zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
3: Z prawdziwą panią z Anglii.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: 8:05 w Radiu Bonton. Każda minuta ma dla nas dziwnie dobre tempo, jakby cały świat zgrał się w jednym rytmie. I w studiu czuć tę energię, w mieście czuć ruch, a w powietrzu unosi się delikatny zapach jesiennych planów. Jak choćby wieczoru pod kocem, najlepiej z herbatą z miodem. Potraktujcie nas jak muzyczne tło do odhaczania kolejnych punktów. My jesteśmy tu, żeby ten proces trochę umilić. Kamil Bukowski, ruszamy dalej, a już za 5 minut ciekawa rozmowa.
4: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
9: Gość radia Bonton.
10: Basia Szarwiło, Teatr Ziemi Chełmskiej.
11: Sławoj Czarnota, również Teatr Ziemi Chełmskiej.
12: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Witam oczywiście moich szacownych gości dzisiaj. Rozmawiamy kilka dni przed premierą spektaklu Korzenie, oczywiście Teatru Ziemi Chełmskiej, wyczekiwanego spektaklu, dosyć też oryginalnego i od tego chyba zaczniemy naszą rozmowę. Skąd inspiracje? Bo z tego co wiem, jest to rzecz mocno osadzona w lokalnym folklorze.
10: Dobrze powiedziane, to jest bardzo oryginalny spektakl, ponieważ scenariusz powstał na zamówienie Teatru Ziemi Chełmskiej. Jest takim, można powiedzieć, romansem z legendami Longina Jana Okonia. Jest na motywach, jednak w bardzo luźnym połączeniu z legendami, ponieważ narracja jest bardzo współczesna, a te legendy pojawiają się promilowo. Jest to taki spektakl o naszych korzeniach, o tym, co chełmski, ale też ma za sobą inną historię zupełnie, którą Państwo poznają, jak przyjdą na spektakl.
11: Poza tym, że Basia wspomniała, że jest spektaklem autorskim, jest stworzony od podstaw, nie tak, że my mamy gotowy scenariusz, na którym pracujemy. No i też wyjątkowo tym razem scenografia będzie dosyć oryginalna, ponieważ tutaj stawiamy na wyobraźnię widza. Nie będzie jak zwykle, czyli cztery ściany i sufit, jak to się mówi, tylko będą to dosyć formy abstrakcyjne. Widz będzie musiał sobie wszystko wyobrazić, dopowiedzieć, poniekąd sam stworzyć tą historię, która dzieje się na scenie.
10: Scenariusz napisał Marcin Wąsowski, który współpracował z nami przy produkcji Głupców z Chełma, więc jeśli Państwo pamiętają ten spektakl, to możecie się spodziewać, no może niepodobnego spektaklu, natomiast będzie na pewno to duże widowisko z muzyką, z piosenkami, z tańcami. Piosenki do spektaklu napisał Bartek Kazimierczak, muzykę zaaranżował Mikołaj Kołodziejczyk, czyli jest to no bardzo, bardzo autorski i nasz chełmski spektakl.
12: Dużo płaszczyzn do poruszenia. Ja zacznę od legend, bo z tego co się orientuję, to nie jest takie do końca 1:1 przełożenie dzieł pana Okonia, tylko jest to bardziej takie, powiedzmy, wszycie tych jego legend w tą historię. Jakbyście nam mogli o tym troszeczkę opowiedzieć, bo ciekawi mnie, jak wyglądał ten proces faktycznie tego scalania tych dwóch pomysłów, dwóch rzeczywistości.
11: Tutaj przede wszystkim już na samym etapie pomysłu spektaklu Korzenie, wtedy jeszcze się nie nazywał Korzenie, jak to wszystko ze sobą połączyć, jak to do kupy zebrać, żeby miał ręce i nogi. Pomysłów było mnóstwo. Ja pamiętam naszą taką rozmowę, gdzie szukaliśmy rozwiązań, jak we współczesną opowieść wpleść no jednak legendy, czyli rzeczy, które dzieją się dosyć dawno, oczywiście w świecie nierealnym, ale dawno, więc i Tatarzy, i rycerze, i niedźwiedź, i diabeł Boruta, więc to są postacie takie dosyć fantastyczne. I tutaj chyba podstawą spektaklu jest historia opowiadana, a legendy są praprzeszłością, historią, która się wśród bohaterów, którzy pojawiają się obecnie na scenie, się przejawia i się przewija przez ich życie. Te legendy niejako miały wpływ na życie bohaterów. i dlatego w dosyć zręczny sposób pojawiają się jako takie historie przedstawiające również fabułę tych legend.
12: Nie dość, że mamy różne jakby płaszczyzny, jeżeli chodzi o samą już fabułę, ale też jeżeli chodzi o formę tego przedstawienia, bo jest i taniec, i śpiew, oczywiście tradycyjne aktorstwo. Jak wyglądało połączenie z kolei tego wszystkiego jeszcze w całość, bo to się z tego nam robi naprawdę bogata i skomplikowana chyba mieszanka.
10: Spektakl jest w dużej mierze komediowy. Mogą się Państwo spodziewać dobrego humoru, żartów, trochę mrugnięcia okiem do tych legend pana Okonia. Jak to połączyliśmy? My ciągle to łączymy. Teraz trwają takie próby dopinające. Jesteśmy w fazie bardzo ciężkiej tej ostatecznej pracy. Natomiast no, nie jest to dla nas pierwszyzna, że tak powiem, śpiewanie, granie, tańczenie. Wzięliśmy do zespołu osoby, które świetnie się w tym sprawdzają. Na scenie po raz pierwszy z nami wystąpi między innymi Ania Bieńkowska jako aktorka, bo występowała śpiewając wcześniej. Teraz wystąpi w roli jednej z chórzystek, ale i aktorek. Także mamy zespół, który świetnie się w tym sprawdza. Tancerki, młode dziewczynki 10-11-letnie, które świetnie tańczą i cudownie odnajdują się na scenie, także wszystko pięknie się łączy.
11: Oczywiście, jeżeli chodzi o łączenie tych płaszczyzn, o których pan wspomniał, no tutaj mamy też do czynienia z nowoczesnymi, nowymi technologiami, które przychodzą nam z pomocą. Posłużyliśmy się takimi wizualizacjami, ekranami, które będą nas wspomagać niejako, aby widz mógł dojrzeć, zobaczyć to, co się dzieje. One dopełniają przestrzeni scenograficznej. No a jeżeli chodzi o warstwę muzyczną i aktorską i taneczną, to myślę, że dla widza nie ma nic lepszego niż połączenie tych trzech rzeczy. Dlatego, że jest to chyba jedna z najbardziej atrakcyjnych form do oglądania, bo coś się na scenie dzieje. No i jak już wspomniała Basia wcześniej, mamy wspaniałych artystów, wspaniałe wokalistki i wokalistów, którzy świetnie śpiewają, więc z tej strony na pewno będzie to dopięte na ostatni guzik.
12: To, co było w takim przypadku takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zarządzanie tym projektem, z tego wszystkiego, co tutaj wymieniliśmy i pewnie jeszcze wielu rzeczy, których nie wymieniliśmy.
11: No bo dużym problemem, jeżeli mówimy o problemach, jest to, w jaki sposób historia dzieje się w wielu miejscach, w bardzo wielu miejscach. Mamy kilkanaście legend ze sobą połączonych. Jak to wszystko pokazać na scenie? Więc tutaj były problemy z reguły techniczne. No bo z reguły, jak gramy spektakl, na przykład, nie wiem, jak graliśmy, mamy pomieszczenie, w którym dzieje się akcja i tyle. Tutaj musieliśmy postawić na rozwiązania takie techniczne, które będą pozwalały widzowi przenieść się w kilka przestrzeni. Z punktu na przykład z groty niedźwiedzia nagle do jakiejś piwnicy, a później znajdujemy się w domu, czy jesteśmy w samolocie. I to było najtrudniejsze z mojej perspektywy na przykład.
10: Z mojej perspektywy natomiast najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane były momenty nawet jeszcze przed rozpoczęciem prób, czyli określenie, o czym chcemy opowiedzieć tym spektaklem, bo to jest najbardziej istotne. O czym mają być piosenki, które są w spektaklu, bo one są kolejną warstwą taką, powiedzmy, poetycką, która też dopowiada, opowiada o bohaterach, o legendach i o ich znaczeniu, przeznaczeniu. Bardzo trudne również jest w dalszym ciągu logistyczne połączenie na próbach tego wszystkiego, tak jak Sławoj mówił, i techniki, i aktorów, i umówienia ludzi na próby, ponieważ jest nas na scenie 16, więc, a wszyscy są pracujący. Więc żeby to wszystko zgrać do kupy, to jest naprawdę spory wysiłek. Hania na przykład dzisiaj zwolniła się ze szkoły, żeby tutaj przyjść i w najbliższe półtora tygodnia pewnie też będzie spędzała z nami bardzo dużo czasu, więc logistyka jest dość trudna. I technika, przed którą jeszcze dopiero zaczynamy kolejny bardzo trudny etap, czyli oświetlenie i nagłośnienie tego. Serdecznie zapraszamy na spektakl Korzenie Teatru Ziemi Chełmskiej. Prapremiera już 3 października, natomiast drugi termin, na który już możecie kupić bilety, to 18 października. Zapraszamy całe rodziny, ponieważ jest to spektakl dla każdego, dla dzieci i dorosłych.
11: Wielkie widowisko aktorsko, taneczno-muzyczne, także na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Jak się mówi, będzie Pan zadowolony.
12: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli
10: Basia Szarwiło,
11: Sławoj Czarnota,
12: a ja jestem Jan Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Gość radia Bon Ton.
13: Dodam jeszcze, że w naszym studiu była także Hanna Rudzka, grająca jedną z głównych ról w tym spektaklu, a ta rozmowa już w czwartek w podcaście Bliżej Kultury w Młodzi w Kulturze po 18. Do usłyszenia.
9: Reklama.
14: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
15: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
16: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
26: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
27: Phonix Ból Uszu Max.
26: Słucham?
27: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
26: Phonix Ból Uszu Max?
27: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu. słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Arachnofobia, czyli lęk przed pająkami, może być zupełnie nieopłacalna. Więc jeśli boicie się pająków, mam coś, co może zmienić wasze podejście i to diametralnie. Bo pająki potrafią zrobić coś, na co nie stać najdroższych krawców świata. Tak, dobrze mówię? Dwóch mężczyzn, Simon Pierce i Nicholas Goodley, razem z zespołem 80 osób przez kilka lat zbierało pająki z gatunku Trichonephilia inaurata i w tym czasie pozyskali jedwab z ponad 1 200 000 samic i utkali z niego pelerynę i szal. Wszystko to w kolorze złota i teraz uwaga, nikt tego nie farbował, taki odcień ma po prostu naturalna nić tych pająków. I jeżeli teraz uruchomiliby się obrońcy zwierząt, to spokojnie, nikt pająkom krzywdy nie zrobił, nić delikatnie wyciągano, a potem zwierzęta wypuszczano na wolność. Także moi drodzy, następnym razem, gdy zobaczycie pająka w kącie, zastanówcie się dwa razy, bo może właśnie patrzycie na bardzo drogiego krawca.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Muzyka i głos AI.

0: Leopard.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Teraz zabieramy Was na lokalne boisko emocji, gdzie liczy się nie tylko wynik, ale i serce do gry. Marcin Petruk opowie, co słychać u naszych drużyn i zawodników, a Wy nastawcie uszy jak kibice na trybunach. A te trybuny pod adresem 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następne medale reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori w niedawno rozpoczętym sezonie. Świetnie poradzili sobie oni w fińskim Turku, gdzie rozegrał się turniej Nordic Cup z udziałem zawodników z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
11: Ja tradycyjnie wystartowałem w konkurencji kata, zajmując drugie miejsce. Pozostali zawodnicy wystartowali w kumite, zdobywając odpowiednio Szymon Grabowski pierwsze miejsce, Adam Wojtowicz i Michał Łatka drugie miejsce. Dodatkowym elementem tego wyjazdu było seminarium poprowadzone przez Shihan Katsuhito Gorai, w którym również wziąłem udział.
10: Z medalami wychowankowie chełmskiej Satori wrócili również z Jarosławia, gdzie rozegrały się trzecie otwarte mistrzostwa Podkarpacia. Ponownie Bartłomiej Zakrzewski.
11: Artur Chodała zdeklasował swoich rywali z kategorii i zdobył dwa złotka zarówno w kata, jak i w kumite. Kacper Kurkowski również wygrał swoją kategorię w kata, a w kumite uplasował się na trzecim miejscu. Franciszek Dobrowolski w finale spotkał się ze swoim kolegą klubowym Arturem, musząc uznać jego wyższość. Henryk Woźniak ostatecznie zajmuje trzecie miejsce w swojej kategorii.
10: Następna medalowa rywalizacja czeka zawodników Satori w najbliższy weekend. W ramach przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze siatkarze HKS-u Chełm wzięli udział w 17. memoriale Józefa Gajewskiego w Suwałkach. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego zajął w nim czwartą lokatę po przegranych meczach z Indykpolem Olsztym i miejscowym Ślepskiem.
12: Lepiej jest wygrywać i schodzić z boiska jako zwycięzca z uśmiechem na twarzy. Troszkę trudniej jest oczywiście przełknąć po porażkę. Natomiast też jesteśmy świadomi tego, w jakim momencie sezonu jesteśmy. Od środka w zespole jakby mogę zapewnić, że wszystko jest jak najlepiej. Kilku zawodników no niestety nie mogło wziąć udziału w tym turnieju z powodów zdrowotnych. Yassin Luati skręcił kostkę. Dodatkowo też troszkę dłuższa przerwa czeka Mariusza Marcyniaka, więc no nie mogłem skorzystać z tych dwóch zawodników.
10: Mówił trener Krzysztof Andrzejewski. Siatkarze HKS-u rozpoczęli już szósty tydzień przygotowań, a następny mecz kontrolny rozegrają z jednymi z ligowych rywali Bogdanką Luk Lublin. W weekend rozegra się również trzecia kolejka drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astro Leśniowice. Bardzo dobrze zmagania rozpoczęły gospodynie i mają nadzieję na utrzymanie dobrej pasce, mówi prezes klubu Jacek Stankowski.
13: W pierwszej lidze Astra zagra najpierw z Azymutem Wierzbica, który na inaugurację pokonał Koronę Siedliszcze, ale przegrał z Dzikimi Kotkami. Swoje pierwsze mecze rozegra też Aut Team Zamość. W drugiej lidze zadebiutuje zespół Sołgorsi, skupiający zawodniczki z Lublina i Świdnika. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentują się na tle rywalek. Liga nabiera rozpędu, więc zapraszam kibiców do hali i na nasz Facebook.
10: Początek sobotnich rozgrywek o godzinie 9:00.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeszcze raz spoglądamy na drogi, bo o tej porze wszystko potrafi się zmienić szybciej niż prognoza pogody. Marcin Petruk sprawdza, jak wygląda sytuacja i podpowie, jak uniknąć niepotrzebnego stania w miejscu. Trafik na antenie Radia Bonton już teraz.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od naszych zmotoryzowanych słuchaczy często dostajemy sygnały o zachowaniach na lokalnych drogach, które nie dość, że irytują, to są też co najmniej nieodpowiedzialne. Jednym z nich jest sławetne już wyjeżdżanie z ulicy Narutowicza w kierunku innym niż w prawo, mimo że mamy tam znak zakazu. Innym jest wyjeżdżanie ze Strażackiej w Reformacką na styk wobec kierowców zjeżdżających w kierunku skrzyżowania z Ogrodową. Kolejny to natomiast kuriozalne zachowanie na rondzie turbinowym, które samo w sobie jest niewielkie i wymaga uwagi, szczególnie kiedy chcemy na nie wjechać zjeżdżając z Wojsławickiej. Wskazujemy te miejsca na prośbę lokalnych kierowców, apelując tym samym o patrzenie na znaki, zarówno pionowe, jak też poziome.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zegar przesuwa się ku 9, a razem z nim przesuwa się nastrój dnia oczywiście, z porannego skupienia w stronę przedpołudniowej energii. To ten moment, w którym większość z nas ma już za sobą pierwsze ważne zadanie i zaczyna myśleć o drugim śniadaniu. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda, a zaraz po nich coś, co dobrze zrobi na humor. I to zanim dzień na dobre się rozkręci. Zostańcie na 104.9 FM.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Reklama.
7: Bon.

0: Prezydencie, podpisuj. Premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków. Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
1: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
0: Według wyliczeń przedstawionych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojnę na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
2: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wczoraj po południu w Chełmie zawyły syreny. Również mieszkańcy powiatu dostali alerty o zagrożeniu z powietrza. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Alarm odwołano po kilkunastu minutach. Rosyjski dron spadł po ukraińskiej stronie granicy, niedaleko do Rochuska. Chełmski Dom Kultury otrzymał Złoty Liść Retro za organizację tegorocznego festiwalu Retro Fest. Wyróżnienie przyznała Rada Programowa 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. Budowa bazy sportowo-edukacyjnej w Sawinie stanęła. Wykonawca opuścił teren inwestycji i poinformował gminę, że rozpoczął procedurę restrukturyzacyjną. Przebudowa stadionu miała zakończyć się 3 września, ale prace nie zostały ukończone. Samorząd analizuje teraz z prawnikiem, jak dokończyć inwestycje. Więcej w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 9.30.
5: Dobrej pogody życzy sponsor salonu.

0: fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
1: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
6: Dzień dobry. Właśnie zaczyna się ta część przedpołudnia, w której na ulicach robi się spokojniej, a w radiu zwykle dzieje się najwięcej. Kto wie, może właśnie przycupnęliście z kubkiem herbaty, a może stoicie w kolejce po świeże bułki, a może pracujecie i słuchacie nas z kątem ucha. Każda z tych wersji jest równie dobra. Zaraz przed nami porcja rozrywki, która zdecydowanie wpisze się w wasz plan dnia. Kamil Bukowski, trzymajcie się blisko. We'll be right back.

0: 9.10, także czas na profilaktykę w wersji radiowej, czyli codzienną dawkę pozytywnej energii zapakowaną w formę audycji. Jan Zieliński i jego Witamina FM zadbają o to, żebyście do południa mieli w sobie tyle siły i uśmiechu, ile potrzeba na resztę dnia. Zapraszam do słuchania.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: W ubiegły weekend doszło do inauguracji roku akademickiego na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Oczywiście to uroczyście. Formalnie studenci wracają od 1 października na uczelnię. Ten odcinek kieruję do studentów właśnie, bo tutaj się rozbija o kwestię ubezpieczenia. Janek Zieliński, zapraszam. Tak naprawdę gdziekolwiek. Czy to tutaj w Chełmie, czy może gdzieś jedziecie dalej do innego miasta na studia, to się przyda w każdych warunkach. Nie daj Boże, coś wam się stanie. Połamiecie się, będzie jakaś prosta infekcja, cokolwiek. Warto dopilnować kwestii swojego ubezpieczenia, bo to naprawdę potrafi uratować skórę. Zresztą o tym więcej mówi goszcząca u nas dzisiaj rzecznik lubelskiego NFZ Małgorzata Bartoszek.
4: Początek roku akademickiego to przeprowadzki, układanie planu zajęć i załatwianie uczelnianych formalności. Wśród tych spraw warto znaleźć chwilę na sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie po wakacyjnej pracy lub przed 26 urodzinami. Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia. Student może mieć własne ubezpieczenie zdrowotne, na przykład gdy pracuje na podstawie umowy o pracę, wtedy do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia wówczas zgłasza się sam. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, na przykład z umowy o pracę, może być zgłoszony przez rodzinę. W przypadku ubezpieczenia przez rodziców taka możliwość istnieje do ukończenia 26 roku życia. Limit wieku nie dotyczy zgłoszenia przez małżonka. Natomiast osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pozostać zgłoszone przez rodziców bez ograniczenia wieku. Jeżeli nie ma możliwości, żeby student był zgłoszony przez rodzinę lub ukończył 26 rok życia, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Trzeba pamiętać, że uczelnia nie zgłasza studentów z automatu. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Po zakończeniu umowy o pracę student nie wraca automatycznie do ubezpieczenia przy rodzicu czy uczelni. Po zakończeniu pracy student powinien przypomnieć rodzicom, żeby ponownie zgłosili go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Przy przeprowadzce na studia warto również pomyśleć o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej blisko nowego miejsca zamieszkania. Deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Sprawdzenie ubezpieczenia i wybór przychodni najlepiej załatwić przed pierwszą infekcją. Wtedy, gdy potrzebna będzie pomoc, można będzie skupić się na swoim zdrowiu.
3: Taka ciekawostka prywatna. Ja pamiętam, że moja przychodnia na studiach była praktycznie w tym samym budynku co uczelnia. Wybrałem sobie właśnie to, no, było jakby wygodnie, też mieszkałem niedaleko i pamiętam, że po rejestracji dostałem taki mały słoiczek miodu. To taka ciekawostka, mam nadzieję, że będzie u was słodko, że podołacie, że tak powiem, na studiach, no i że będziecie zdrowi. Tego wam najbardziej życzę. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
5: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
6: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Pokrówka, okrzów, strupin i wszyscy, którzy skończyli żniwa. Mam pytanie. Dobrze przebronowaliście ziemię? I pytam nie bez powodu, bo w listopadzie 1992 roku angielski rolnik Peter Watling zgubił na polu młotek. Albo kto woli, impulsator kinetyczny z naprowadzeniem trzonkowym. I poprosił znajomego, Erika Lewisa, o pomoc, by ten przyniósł wykrywacz metalu. Także Erik wszedł na pole i zamiast młotka zaczął wyciągać z ziemi rzymskie monety. I tu, szacunek dla pana Lewisa, nie zaczął kopać na własną rękę, tylko zawiadomił archeologów i już następnego dnia ruszyły wykopaliska. Znaleziono około 15 tysięcy monet, 19 złotych bransolet, 6 złotych naszyjników, pierścienie, srebrne łyżeczki, no czego tam nie było. Podobno skarb ukryto na początku V wieku. Dziś Hoxne Hoard, najbogatszy rzymski skarb Wielkiej Brytanii, wystawiany jest w British Museum, a młotek też się znalazł i też trafił do muzeum. Więc pamiętajcie, jak coś zabrzęczy pod bronami, to najpierw dzwońcie do archeologa, a dopiero później do szwagra.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pora to, co dzieje się tuż obok nas. Wiadomości lokalne z Chełma i okolicy. Więc sprawdzamy, co słychać na naszym podwórku. A najlepsze koordynaty, żeby to usłyszeć, to oczywiście 104,9 FM.
5: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Zapraszam, jest 9:30. Wczoraj po południu mieszkańcy Chełma i powiatu chełmskiego otrzymali ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu z powietrza. W mieście rozległy się syreny. Alarm odwołano po kilkunastu minutach. Ostrzeżenia miały związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Przed godziną 17 dowództwo operacyjne poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej działa lotnictwo wojskowe. Poderwano myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego postawiono w gotowości. Wojsko podkreśliło, że są to działania zapobiegawcze służące ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Najpierw mieszkańcy otrzymali SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją o rosyjskim ataku i działaniach polskiego lotnictwa. Później nadszedł kolejny alert zalecający już znalezienie bezpiecznego miejsca i stosowanie się do poleceń służb. W tym samym czasie pojawiły się doniesienia o dronie, który spadł po ukraińskiej stronie granicy, niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin. Rzecznik dowództwa operacyjnego potwierdził, że w pobliżu Jagodzina uderzył rosyjski bezzałogowiec. Zaznaczył jednak, że nie ma informacji, w co dokładnie trafił. W sieci krążyły także niepotwierdzone informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni. W sprawie zagrożenia i ewentualnych kolejnych alarmów należy kierować się komunikatami służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chełmski Dom Kultury został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Złoty Liść Retro. Nagrodą przyznała Rada Programowa 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga za organizację tegorocznego festiwalu 20-lecia międzywojennego Retro Fest.
6: Jesteśmy bardzo dumni, że organizatorzy jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu imprez w Polsce dostrzegli i docenili naszą inicjatywę. To wyróżnienie nabiera szczególnego wymiaru, ponieważ trwający rok 2026 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony rokiem Mieczysława Foga, a wiele piosenek z repertuaru tego legendarnego wokalisty pojawiło się w programach koncertów tegorocznego Retrofestu. Dziękujemy kapitule festiwalu za dostrzeżenie i docenienie naszych działań, a wyróżnienie to traktujemy jako nagrodę dla wszystkich tych, którzy współtworzyli tegoroczny Retrofest, a w szczególności dla naszej wspaniałej, zaangażowanej publiczności.
5: Mówi Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor HDK-u.
7: Słuchać
3: słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Prace nad budową nowoczesnej bazy sportowo-edukacyjnej w Sabinie zostały wstrzymane, a wykonawca opuścił teren inwestycji. Firma odpowiedzialna za przebudowę stadionu poinformowała samorząd o rozpoczęciu procedury restrukturyzacyjnej. Umowny termin zakończenia prac upłynął 3 września, jednak odbioru kompleksu nie udało się przeprowadzić z powodu opóźnień oraz problemów finansowo-organizacyjnych wykonawcy. Jak przekazała wójt gminy Agnieszka Dąbrowska, firma była wcześniej wielokrotnie wzywana do przyspieszenia robót i zwiększenia liczby pracowników na budowie, ale działania te nie przyniosły skutku. O problemach z realizacją inwestycji radni alarmowali jeszcze pod koniec maja, kiedy to radny Łukasz Dyczkowski wskazywał na zbyt wolne tempo prac oraz dwukrotne przesuwanie harmonogramu, oceniając, że do zakończenia robót w terminie potrzebny byłby duży cud. Wówczas władze gminy zapewniały, że kontrolują sytuację, tłumacząc opóźnienia m.in. wydłużonym etapem przygotowania dokumentacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie gmina Sawin przy wsparciu radcy prawnego analizuje możliwości dalszego postępowania, aby zabezpieczyć interesy samorządu i dokończyć budowę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz lokalnych klubach sportowych. Kluczową informacją dla przyszłości projektu jest uzyskanie przedłużenia promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, co pozwala gminie zachować przyznane wsparcie. Ewentualny nowy harmonogram robót zostanie ustalony dopiero po zakończeniu analiz prawnych.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli ktoś twierdzi, że kultura jest gdzieś daleko, na pewno nie słucha bliżej kultury. Monika Łupkowska za chwilę przybliży nam kilka propozycji, które warto wpisać do kalendarza, zanim wypełni się on obowiązkami. I to będzie kilka takich chwil, po których zapragniecie wyjść z domu w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Bliżej kultury właśnie teraz.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzień dobry, dzisiaj z nami w studiu Radia Bon Ton jest
5: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
4: I będziemy rozmawiać o kobietach. Przede wszystkim o pewnym święcie i też wydarzeniu, które Państwo będziecie organizować 15 października. Jakie to święto? No i też trzeba wspomnieć, że ta data nie jest przypadkowa.
5: Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji postanowiłam razem ze swoim kołem zorganizować spotkanie dla kobiet wiejskich, ale będą też kobiety z miasta, ponieważ w naszym regionie no nie ma chyba nikogo, kto w jakiś sposób nie byłby związany z wsią.
4: Powiedzmy, co też na tym wydarzeniu się wydarzy. Zacznijmy może od konferencji.
5: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Udział wezmą również lokalni partnerzy, którzy wspierają, zatrudniają i dbają o kobiety oraz te kobiety, które, tak jak mówiłam, prowadzą swoje biznesy. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet. Tytuł koncertu: Kobiety kobietom, muzyczne spotkanie. I na zakończenie konferencji odbędą się już takie luźniejsze rozmowy między uczestniczkami przy kawie, herbacie i bardzo zdrowych przekąskach i ciasteczku.
4: Podczas tego wydarzenia też będzie akcja charytatywna.
5: Będziemy zbierali pieniążki dla Szymona Zelenta. Wszelkie wydarzenia, jakie organizuję czy ja, czy Koło Gospodyń Wiejskich, od wielu miesięcy wspieramy właśnie akcję dla Szymona Zelenta. Smutne jest to, że rodzina Szymonka muszą tak długo czekać i tak długo zbierać te pieniądze, ale nie znam nikogo, kto po prostu wyciągnąłby kilkanaście milionów i po prostu sfinansował leczenie swojego dziecka. Stąd tak ważne jest, aby każdy, kto robi cokolwiek, jakikolwiek event, dopisał Szymka i zbiórkę, no i po trochę może uda nam się tę kwotę zebrać. Jeszcze będzie jedna akcja prowadzona przez jedną z firm, którą prowadzi Kobieta dla Kobiet. Będziemy zbierali stare biustonosze. Nie jest to ani śmieszne, ani wstydliwe, bo zwykle no po prostu wyrzucamy rzeczy, a one mogą być ponownie części tak wykorzystane i każda pani, która przyniesie już biustonosz, który jest niepotrzebny, może taki biustonosz przynieść i otrzyma bon na kwotę 20 zł na nowy biustonosz. Nieważne w ogóle, gdzie ten biustonosz kupiła.
4: Czy jeszcze jakieś plany organizacji kolejnych wydarzeń się gdzieś w głowie kiełkują? Może coś jest na myśli?
5: Jest na myśli grudzień. Grudzień, no to wiadomo, już klimaty świąteczne. Planujemy jako Wiejski Salon Poezji, bo również prowadzę Wiejski Salon Poezji w Wólce Tarnowskiej, zorganizować koncert świąteczny u nas właśnie w salonie w Wólce Tarnowskiej, ale to już może na następne spotkanie.
4: Zostaje nam teraz zaprosić pani słowami wszystkie nasze słuchaczki.
5: Zapraszam wszystkie panie, które czują swój związek z chełmską wsią, które pochodzą również z chełmskiej wsi, na konferencję Kobieta, Wieś, Przyszłość, która odbędzie się 15 października o godzinie 17 w dworku Pan Tadeusz w Kolonii Żółtańce.
4: Dzisiaj moim gościem była
5: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
4: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
3: A na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę podcastu Bliżej Kultury.
6: W oknach kamienicy przy ulicy Kopernika w Chełmie są twarze dawnych mieszkańców. To Okna Pamięci, wystawa fotografii Muzeum Ziemi Chełmskiej przypominająca żydowską społeczność miasta. Przed wojną Żydzi stanowili blisko połowę mieszkańców Chełma. W grudniu 1939 roku niemieccy okupanci popędzili grupę żydowskich mężczyzn z miasta w stronę Hrubieszowa. Setki z nich zamordowano podczas marszu. W kolejnych latach niemal cała społeczność została zgładzona. Kim byli ludzie przedstawieni na zdjęciach? Co wiadomo o kamienicy, w której dziś oglądamy ich portrety? I jak fotografie przechowane przez potomków trafiły z powrotem do Chełma? Posłuchajcie nowego odcinka podcastu Bliżej Kultury, Miejsca Pamięci w Radiu Bon Ton. Opowiemy o wystawie Okna Pamięci i o historii, którą przypomina. Do usłyszenia o 18.20.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
8: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
13: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeszcze kilka chwil i wybije 10:00, a z nią kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata oraz prognoza pogody. Nasłuchujcie, bo po wiadomościach wrócę do Was jeszcze bardziej rozgadany i oczywiście w rytmie bonton na dzień dobry. Oczywiście na 104,9 FM.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Reklama.
9: To jest Bonton Radio.

0: za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
1: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne

0: Chin ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kowalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
1: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
0: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
3: A mamy już odleciały.
2: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
3: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
2: później,
3: że odlecą.
2: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
0: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze, po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
6: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
7: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
8: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
5: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
9: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzelamy.
5: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
5: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana, skromnie bo skromnie, ale wygrywa po 1-0 wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majszak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma-Fini.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: W całym kraju mamy nad głowami dużo słońca i błękitnego nieba, a do tego jest ciepło. Dziś na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bon Ton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu świata.

0: światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Wracam do Was na dobre. To najlepszy czas, żeby się rozsiąść po porannym pośpiechu, który już na szczęście za nami, a przed nami sam środek przedpołudnia. Jeśli chcecie mieć dziś poczucie, że dzień naprawdę Wam się udał, zaplanujcie sobie spacer przed zmierzchem, bo słońce zajdzie o 18.18, a dzień jest krótszy niż wczoraj o 4 minuty, także warto się śpieszyć po pracy. Ale ktoś powie, że to niewiele, ale jesienią każda minuta światła jest na wagę złota. Ja nazywam się Kamil Bukowski i w tych planach spacerowych chcę Wam towarzyszyć, chociażby serwując Wam świetną muzykę Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Czasami, kiedy narzekamy na dziury w drogach, możemy zażartować do kierowcy: mógłbyś przejechać przez tą dziurę jeszcze raz, bo nie wiem, czy zawieszenie to dobrze wyczuło, prawda? No, czasem tak jest. No i te dziurawe drogi, czy w Chełmie, czy w okolicach, w całej Polsce, niestety są zmorą kierowców, ale można spojrzeć na nie troszeczkę inaczej. Tak jak to na przykład robią w Barcelonie, bo to miasto pomyślało troszeczkę inaczej. Tam zrywają asfalt i to celowo, moi drodzy. Dlaczego tak robią? Powód jest prozaicznie prosty. Żeby zrobić miejsce dla gleby, dla wody deszczowej i oczywiście dla zieleni. W sumie to nie ma się co dziwić po tych wszystkich powodziach, które dotknęły Półwysep Iberyjski. No i druga rzecz. Asfalt nagrzewa się w upały jak patelnia, przez co jest jeszcze goręcej, a woda po ulewach po prostu nie ma gdzie wsiąknąć. Więc jeśli następnym razem wjedziecie w dziurę, pomyślcie, że to nie jest zaniedbanie czy jakieś uchybienie, tylko awangarda. No i oczywiście plusy z tego płynące: deszczówka ma gdzie się podziać, a wy macie darmowy trening zawieszeń, byleby nie złapać na takiej dziurze kapcia. No i kolejna rzecz, Barcelona wydaje na to miliony, a my mamy to w gratisie. A jak wiadomo, za darmo to i ocet słodki.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Ponownie oddajemy głos Marcinowi Petrukowi, który przyniesie Wam aktualne wieści z lokalnych aren sportowych. Kto ma powody do dumy, kto szykuje się do kolejnych zmagań, a kto dopiero zaczyna zdobywać boiska. O tym za chwilę na 104,9 FM w Bonton na Dzień Dobry.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. Kolejne mecze ligowe mają za sobą juniorzy chełmianki, którzy walczą o punkty zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i chełmskim. Mówi trener Tomasz Iwan.
11: W lidze wojewódzkiej graliśmy mecz z Tomasem Tomaszów Lubelski. Wygraliśmy go 3-2. Cieszy zwycięstwo, można powiedzieć, że na przełamanie. Cieszy też gra, szczególnie w pierwszej połowie. Naszym celem jest to, żeby ci chłopcy się rozwijali i powoli tą pracę widać. Drugi mecz naszych juniorów w lidze chełmskiej rozgrywaliśmy w Suchawie, na bardzo fajnym obiekcie. Tam wygraliśmy 5-8.
10: Następne spotkanie w lidze wojewódzkiej Białozieloni rozegrają z Motorem Lublin, zaś w lidze chełmskiej z Włodawianką. Dwie tenisistki stołowe UKS-u Rzeczek Państwowice mają za sobą udział w pierwszym Grand Prix Polski Młodzików, którego gospodarzem była Ostróda. Nikola Urbańczyk startowała w nim jako zwyciężczyni eliminacji wojewódzkich, a w zmaganiach grupowych odniosła 2 zwycięstwa i dało jej to 2 miejsce przed dalszym etapem, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
12: Miejsce 2 w grupie pozwoliło jej awansować do turnieju pucharowego. I tutaj spotkała się najpierw z koleżanką z Białegostoku, z Dolidów, z Różą Okołot, gdzie wygrała 3-1, a później o wejście do pierwszej 16 turnieju spotkała się z koleżanką z Giżycka. Po bardzo, bardzo zaciętym meczu Nikola wygrała i tym samym w niedzielę startowała pierwszej 16 tego turnieju. Mimo bardzo ambitnej i dobrej gry, tym razem jeszcze nie udało się odnieść zwycięstwa i ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu 13-16.
10: W Grand Prix Polski Rzeczka reprezentowała również Aleksandra Błasiak, ale odpadła w eliminacjach, odnotowując 1 zwycięstwo. W pięściarskich szeregach MKS Olimp Chełm trwają przygotowania do ważnych krajowych i międzynarodowych zmagań. Obecnie trener Konrad Rondoś przebywa na zgrupowaniu w Gostyniu, gdzie przygotowuje młodzików do kontynentalnego czempionatu.
13: Zjeżdżamy się wszyscy po tych naszych rozjazdach. Bardzo mocna praca. Weekend na pewno boksowanie na turnieju Petki w Lublinie i 14 października już jako trener wyjeżdżam na kolejne zgrupowanie, ostatnie przed Mistrzostwami Europy z Mikołajem i tam będziemy się szkolić ostatecznie do tych mistrzostw. Na zgrupowaniu w Gostyniu przybywał ze mną jeszcze jeden zawodnik na kosz klubu, pojechał Sebastian Wepa, podnosząc swoje kwalifikacje, podnosząc swoje umiejętności i zdobywając kolejne cenne doświadczenia.
10: Mówił szkoleniowiec klubu. Z Sofii wrócił natomiast Igor Rondosz, który reprezentował chełmski Olimp, jak też polskie barwy w Mistrzostwach Europy. Musiał tam jednak uznać wyższość przeciwnika z Rosji, przegrywając z nim na punkty.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Teraz o zabawkach dla dorosłych, ale spokojnie, nie będą to treści, które nadawałyby się do emisji po 22. Będzie o ludziach, którzy przestali być dziećmi, ale zabawek nie przestali kupować. W USA ponad połowa sprzedaży zabawek, dokładnie 55%, trafia dziś do domów, w których w ogóle nie ma dzieci. I to napędza ciekawą historię. Toys R Us ogłosiło bankructwo w 2017 roku i zamknięto wszystkie sklepy w Stanach. A teraz wraca. Przed tegorocznymi świętami otworzy 120 nowych sklepów, czterokrotnie zwiększając liczbę swoich lokali w USA. I oczywiście wrócą tam najpopularniejsze marki, jak Pokémony, Lego, Barbie czy kolekcje związane ze sportem. Więc kiedy ktoś wam mówi, kiedy ty wreszcie wydoroślejesz, odpowiedzcie spokojnie, że dla mężczyzn najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. I na dowód tej tezy miałem kiedyś kolegę, który swojej córce, a ta właśnie przyszła na świat, kupił zestaw klocków Lego. Zgadnijcie, kto się bawił. Bon ton.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do stu.
8: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: O, zbliża się 11, a to sprawia, że mamy za sobą naprawdę sporą część dzisiejszego poranka. Zanim wybije pełna godzina, mała rada na wtorkowe przedpołudnie. Weźcie głęboki oddech, rozprostujcie plecy i przypomnijcie sobie, że wszystko jest do ogarnięcia. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda, a potem wracam z jeszcze jedną porcją naszej wspólnej audycji. Oczywiście na 104.9 FM w Radiu Bonton. Na dzień dobry.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę. Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
1: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
0: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
2: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji pracy.

0: ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: 3,5 roku więzienia dla Białorusina, który na zlecenie obcego wywiadu przygotowywał podpalenie magazynu w Chełmie w Italii S, filmował obiekt i przekazał nagranie zleceniodawcom. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie jest jeszcze nieprawomocny. 6-osobowa rodzina straciła cały dobytek w pożarze domu w Pliskowie Kolonii. Wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. Gmina Leśniowice zapewniła im tymczasowe schronienie, leki i najpotrzebniejsze rzeczy, ale trwa zbiórka darów, a samorząd przygotowuje też pomoc finansową. Od 5 do 11 października w Chełmie potrwa tydzień seniora. Miasto przygotowało na ten czas różne wydarzenia i atrakcje. O programie oraz planowanym finale opowiemy w wiadomościach lokalnych o 11.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca i nigdzie nie będzie padać.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: 11.06, a my ciągle w świetnej formie. Poranek zmienia się powoli w południe, a w radiu robi się jak w dobrze zgranym zespole, w którym wszyscy wiedzą, w co grają. A jeśli w waszych domach zapachniało już obiadem, to znak, że pora dnia sprzyja dobrym rzeczom. Ja natomiast zostaję z wami do samego końca tego pasma. I to z najlepszymi zamiarami. Kamil Bukowski, przed nami jeszcze kilka atrakcji, które chcę wam dziś opowiedzieć i zaserwować. Zostańcie na fali.
8: Let's go.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Jak zadbać o komfort i jednocześnie ograniczać zużycie energii? W Szkole Podstawowej nr 4, pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Przedszkolu Miejskim nr 6 realizowany jest projekt poprawy efektywności energetycznej. Jego realizacja to krok w stronę energooszczędnych placówek oświatowych i większej troski o środowisko. Ty też możesz zrobić coś dobrego. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Ograniczaj zużycie energii i dbaj o środowisko każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wokulski wraca do gry. Bohater lalki Bolesława Prusa, czyli młodzież maturalna Aleksandra Głowackiego, jest teraz na ustach wszystkich. A nowa ekranizacja Macieja Kawalskiego wchodzi do kin już jutro, 30 września. A przy okazji wraca pytanie, ile właściwie był wart ten subiekt zakochany w Izabeli Łęckiej? I w zależności od metody wyliczeń roku, w którym taka informacja się pojawia, Wokulskiego szacuje się dziś na 100 do 240 milionów złotych. Jak mówił Sławomir, czuć pieniądz. Także mówiąc bezdusznie, no ta Izabela to ona rekinem biznesu nie była. Cóż zrobić? Ale właśnie, moi drodzy, ta produkcja pokazuje nam jedno, co się nie zmienia. Że choćbyśmy mieli kupę pieniędzy, mówiąc brzydko, i tak nie kupimy sobie miłości. Ale jest w tym jakaś pociecha dla tych, którzy nie mają milionów. Bo nawet z nimi nie zawsze się udaje.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
0: Reklama.
7: 30 minut przed godziną 12. Wiadomości lokalne, czyli to, co w Chełmie i okolicy wydarzyło się dziś, a co warto wiedzieć, zanim ruszycie w dalszą drogę. Dostańcie na 104,9 FM.
8: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Na 3,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Lublinie Białorusina Witalija S., oskarżonego o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Filmował jeden z magazynów w Chełmie. Jak wynika z ustaleń śledczych, miało dojść do jego podpalenia. Proces Białorusina odbył się wczoraj. Rozprawa była niejawna ze względu na ważny interes państwa. Oprócz kary więzienia sąd pozbawił Białorusina praw publicznych na 9 lat. Musi też zapłacić 1500 zł grzywny. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Mocny. Przypominamy, że 27 lipca do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 28-latkowi. Witalij S. jest podejrzany o przygotowywanie aktu dywersji polegającego na spaleniu wielkopowierzchniowego obiektu magazynowego zlokalizowanego na terenie Chełma. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna działał na bezpośrednie zlecenie obcego wywiadu. Śledztwo prowadzone przez lubelską delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazało, że do zwerbowania mężczyznę oraz przekazywania mu poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Witalij S. miał zaplanować podpalenie magazynu w Chełmie. Mężczyzna najpierw przeprowadził dokładne rozpoznanie terenu, a następnie nagrał film przedstawiający budynek. Tak przygotowaną dokumentację odesłał swoim mocodawcom. W zamian za zebrane informacje i gotowość do przeprowadzenia sabotażu otrzymał wynagrodzenie wypłacone w kryptowalutach. Funkcjonariusze zatrzymali Białorusina 13 sierpnia ubiegłego roku. Od tamtego czasu mężczyzna przebywał w areszcie, oczekując na proces. Sześcioosobowa rodzina z Pliskowa Kolonii w gminie Leśniowice straciła w nocnym pożarze cały dobytek. Władze gminy natychmiast zorganizowały dla poszkodowanych tymczasowe schronienie, pomoc medyczną oraz najpotrzebniejsze artykuły, a także przygotowują wsparcie finansowe. Ogień wybuchł w niedzielny wieczór w drewnianym budynku mieszkalnym, w którym przebywało małżeństwo z trojgiem dzieci w wieku szkolnym oraz siostra kobiety. Wszyscy mieszkańcy zdołali bezpiecznie uciec z płonącego domu, jednak uciekali w pośpiechu i nie nie zdążyli zabrać ubrań, dokumentów ani lekarstw. 6 zastępów Straży Pożarnej walczyło z ogniem przez blisko 6 godzin, a według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia była awaria magazynu energii współpracującego z instalacją fotowoltaiczną. Poważnie zniszczony budynek nie nadaje się do zamieszkania, a jego odbudowa jest niemożliwa ze względów prawnych. Na miejsce pożaru jeszcze w nocy przybyła wójt gminy Joanna Jabłońska i samorząd od razu podjął działania ratunkowe. Poszkodowani otrzymali natychmiastowe schronienie w pokojach spółdzielni socjalnej Słowianka. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogli w pilnym pozyskaniu nowych recept i leków dla przewlekle chorego członka rodziny. Udali się też z poszkodowanymi na zakupy najpotrzebniejszej odzieży i środków higienicznych. W Urzędzie Gminy uruchomiono zbiórkę darów rzeczowych, a wkrótce zostanie otwarte oficjalne konto bankowe do wpłat pieniężnych. W ramach długofalowej pomocy gmina proponuje rodzinie zamieszkanie w wolnym budynku rodzinnym w sąsiedniej gminie Kraśniczyn.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Szeroki wachlarz atrakcji czeka na mieszkańców Chełma w ramach chełmskiego Tygodnia Seniora, który rozpocznie się od poniedziałku 5 października, potrwa do 11.
0: To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy, przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych.
8: Zapowiada Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu. Szczególnym wydarzeniem będzie finał Tygodnia Seniora.
0: 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny,
8: dodaje Kacper Jasek.
1: Bon Ton Radio.

0: Jeżeli zdarza wam się usłyszeć piosenkę i nagle cofnąć się w czasie o kilkanaście lat, to Jarek Hołota ma dla was bilet właśnie w tę stronę. Muzyczna kartka z kalendarza to podróż do dnia, w którym te dźwięki po raz pierwszy zabrzmiały w eterze. Także zostańcie z nami, będzie sentymentalnie i może trochę radośnie. Zależy jak kto dany utwór wspomina.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam wszystkich muzycznych maniaków w muzycznej kartce z kalendarza. Czy jesteście gotowi na dawkę legend? Dziś w naszym muzycznym kalendarzu wyruszymy w podróż w czasie, by przypomnieć sobie najważniejsze rocznice, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. A zaczynamy od roku 1920. Właśnie wtedy ukazał się utwór Swanee, skomponowany przez George'a Gershwina i zaśpiewany przez Ala Jolsona. Piosenka stała się jednym z pierwszych wielkich międzynarodowych hitów popowych, sprzedając miliony płyt. Przenosimy się do roku 1935. Właśnie wtedy w Luizjanie urodził się Jerry Lee Lewis, legendarny amerykański piosenkarz, pianista i jeden z pionierów rock'n'rolla. Jego przydomek The Killer mówi sam za siebie. Teraz rok 1954. Właśnie wtedy Elvis Presley zadebiutował na kultowej scenie Grand Ole Opry w Nashville. Chociaż jego występ został przyjęty chłodno, to właśnie tam zapoczątkował swoją drogę na szczyt. Przenosimy się do roku 1971. Właśnie wtedy w USA ukazał się singiel Stairway to Heaven zespołu Led Zeppelin. Chociaż nigdy nie trafił na szczyt list przebojów, stał się najczęściej granym utworem w historii radia i jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów rocka. Kolejna ważna data to rok 1983. Tego dnia ukazał się album Synchronicity zespołu The Police. Krążek zawierający takie hity jak Every Breath You Take okazał się najlepiej sprzedającą się płytą grupy i ich łabędzim śpiewem. Kolejna data to rok 1992. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzał album Automatic for the People grupy R.E.M. Płyta z utworami takimi jak Everybody Hurts czy Man of the Moon stała się arcydziełem alternatywnego rocka. I na koniec rok 2000. Właśnie wtedy na rynku pojawił się album Music Madonny. Krążek utrzymany w elektronicznym, tanecznym klimacie udowodnił, że królowa popu wciąż potrafi redefiniować trendy w muzyce. No to posłuchajmy tego energetycznego i futurystycznego jak na tamte czasy hitu, który zdefiniował brzmienie nowej epoki. Madonna i Music.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Helm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Kończymy naszą wtorkową przygodę, a ja mam nadzieję, że w tym czasie choć raz się uśmiechnęliście. Wierzę, że tak było. Dziękujemy, że byliście z Radiem Bonton na 104,9 FM i życzę Wam miłego wtorkowego popołudnia, pełnego dobrych spraw i małych radości. Jutro znowu razem o tej samej porze i na tej samej fali. Kamil Bukowski, trzymajcie się. Cześć!

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
3: Mamy godzinę 12, czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
4: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
5: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania inerskopirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
4: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium

0: zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do Łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
1: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny, najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
2: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
0: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Podana prognoza pogody, a tutaj mam co opowiadać. Przez cały dzień ma być słonecznie. Mamy aktualnie około 18 stopni, chociaż odczuwalna temperatura jest wyższa. Ogólnie jest dosyć ciepło. Ja na przykład dzisiaj rano wyszedłem w dżinsach i może nieco grubszej bluzie takiej z kapturem. Było mi ciepło, było ok. Za to ciśnienie jest wysokie. 1032 hektopaskale. Jak to tąpnie raz o 30 hektopaskali, to ja nie wiem, co ja sobie robię. W każdym razie, dzisiaj maksymalnie 21 stopni gdzieś w okolicach godziny 15, także zapowiada nam się całkiem ciepłe popołudnie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
4: Piękne, słoneczne popołudnie, jak słyszycie, nam się zapowiada w ten wtorek. Aura się w tym tygodniu ociepla, więcej słońca w całym mieście, fajnie jest. Jeszcze jakiś podkład by się do tego przydał. I to wam zapewniamy w Radiu Bonton. Janek Zieliński z tej strony, a to jest popołudnie w rytmie dnia, gdzie towarzyszę wam do 17, a wraz ze mną najlepsza muza po tej stronie kontynentu i klawe audycje, które przez te 5 godzin usłyszycie.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nikce. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędza jest opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
12: Bonton.

Klasyk od Belindy Carlisle w Radiu Bonton, a tymczasem chełmscy adepci karate wymiatają matę. Wymierzają karę oponentom, by zdobywać te kilkukratowe złote medale i nie tylko. Dokładniej o tym, jakie krążki zdobyli członkowie klubu Sattori w zawodach w Polsce i co ciekawe w Finlandii. O tym wszystkim usłyszycie w sporecie Radia Bonton już o 12.30. Sayonara.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Zapraszam, Marcin Petruk. 17. Memoriał Józefa Gajewskiego w Suwałkach był kolejnym testem formy siatkaczy HKS-u Chełm przed zbliżającym się sezonem Tauron Ligi. Biało-Zieloni rozegrali tam spotkania z drużyną gospodarzy oraz Indyk Polem Olsztyn, w obu uznając wyższość rywali. Podsumowuje trener Krzysztof Andrzejewski.
7: Lepiej jest wygrywać i schodzić z boiska jako zwycięzca z uśmiechem na twarzy. Troszkę trudniej jest oczywiście przełknąć po porażkę. Natomiast też jesteśmy świadomi tego, w jakim momencie sezonu jesteśmy. Od środka w zespole jakby mogę zapewnić, że wszystko jest jak najlepiej. Kilku zawodników no niestety nie mogło wziąć udziału w tym turnieju z powodów zdrowotnych. Yassine Louati skręcił kostkę. Dodatkowo też troszkę dłuższa przerwa czeka Mariusza Marcyniaka, więc no nie mogłem skorzystać z tych dwóch zawodników.
6: Siatkarze HKS-u kontynuują treningi, a następny mecz kontrolny rozegrają z jednym z ligowych rywali, czyli Bogdanką Luk Lublin. Nie zmieniamy dyscypliny. W sobotę siatkarki z całego województwa powalczą o punkty podczas trzeciej kolejki drugiej edycji Amatorskiej Ligi Kobiet koordynowanej przez Astra w Leśniowice. Zapowiada prezes klubu Jacek Stańkowski.
8: W pierwszej lidze Astra zagra najpierw z Azymutem Wierzbica, który na inaugurację pokonał Koronę Siedliszcze, ale przegrał z Dzikimi Kotkami. Swoje pierwsze mecze rozegra też Out Team Zamość. W drugiej lidze zadebiutuje zespół Sołgorsi, skupiający zawodniczki z Lublina i Świdnika. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentują się na tle rywalek. Liga nabiera rozpędu, więc zapraszam kibiców do hali i na nasz Facebook.
6: Początek sobotnich rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet o godzinie 9. Kolejne dwa starty i kolejne medale zawodników chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Formą popisali się oni w międzynarodowym turnieju Nordic Cup w fińskim mieście Turku, który zgromadził karateków z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
9: Ja tradycyjnie wystartowałem w konkurencji kata, zajmując drugie miejsce. Pozostali zawodnicy wystartowali w kumite, zdobywając odpowiednio Szymon Grabowski pierwsze miejsce, Adam Wójtowicz i Michał Łatka drugie miejsce. Dodatkowym elementem tego wyjazdu było seminarium poprowadzone przez Shihan Katsuhito Gorei, w którym również wziąłem udział.
6: Z medalami karatecy chełmskiej Satori wrócili także z Jarosławia, gdzie rozegrały się trzecie otwarte Mistrzostwa Podkarpacia. Ponownie Bartłomiej Zakrzewski.
9: Artur Chodała zdeklasował swoich rywali z kategorii i zdobył dwa złotka zarówno w kata, jak i w kumite. Kacper Kurkowski również wygrał swoją kategorię w kata, a w kumite uplasował się na trzecim miejscu. Franciszek Dobrowolski w finale spotkał się ze swoim kolegą klubowym Arturem, musząc uznać jego wyższość. Henryk Woźniak ostatecznie zajmuje trzecie miejsce w swojej kategorii.
6: Następna medalowa rywalizacja czeka wychowanków Satori w najbliższy weekend.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie

Wczoraj poranna mgła nie była jedynym fogiem, jaki pokrył hełm. Tak się składa, że komisja z Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga wyróżniła Chełmski Retro Fest złotym liściem retro. Prestiżowa nagroda przychodzi w idealnym momencie, bo mamy jesień i liście już przybierają złoty kolor chociażby. Właśnie. I opadają z drzew, ale taki złoty liść jest tylko jeden. A to jedna z wielu lokalnych informacji, jakie dla Was mamy w rytmie dnia. Kolejne już po 15. O 15 też serwis informacji z kraju i ze świata. Tam m.in. o przyszłorocznym budżecie dla Polski oraz o piłce w Polsce. Ach, ta piłka.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. A my mamy 15:00. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
5: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
6: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
5: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
7: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
5: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
4: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
8: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
4: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
9: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
4: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
10: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy w ciągu ostatnich 3-4 dekad. Część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
4: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Podbudowę południowej obwodnicy Chełma trzeba będzie wyburzyć. 7 domów i 4 budynki gospodarcze. Miasto szacuje koszt projektu i budowy na ponad 137 milionów złotych, bez wydatków na przejęcie prywatnych gruntów. Według planu trasa ma być gotowa pod koniec 2029 roku. Radni gminy Dorohusk zgodzili się na zmianę planu zagospodarowania, która umożliwi budowę farmy fotowoltaicznej w Husynnem. Jednogłośnie zdecydowali też o rozpoczęciu prac nad planem dla okopów. Ma on umożliwić budowę terminala samochodowego powiązanego z przyszłą trasą S12.

0: akurat nie brakuje.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Imieniny w Radiu Bonton. Dzisiaj najlepsze życzenia ślemy do Michała i Michaliny. Zjedzcie sobie coś słodkiego. Czy kutubkę jakąś może? Dieta poczeka. Janek Zieliński, same grube żarty w Radiu Bonton w rytmie dnia. Jestem z wami jeszcze do 17. I serwuję oprócz dawki dobrego humoru także dobrą muzykę i najświeższe lokalne informacje. Gdziekolwiek, gdzie jesteście. Hełm Krasnystaw, Wodawa, wszędzie. Fleetwood Mac, everywhere. To na początek. 5 po 15.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

prądem, przez to popołudnie w rytmie dnia prądu już brakuje centrum danych w AI, przez co wielkie korporacje muszą wycofywać się z zawartych umów. A wiecie, takie centra to mogą w krótkim czasie pobierać nawet tyle, co cała Belgia czy Irlandia przez rok. Także, to wiem, może to całe szaleństwo zwolni trochę. My jednak nie zwalniamy w radiu, bo on o 15.30 kolejny serwis lokalny.

0: blisko.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577-877-004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 15.30. Eliza Kudalska-Nawosac. 7 domów i 4 budynki gospodarcze mają zostać wyburzone pod budowę południowej obwodnicy Chełma. Miasto przedstawiło szczegóły jednej z największych planowanych inwestycji drogowych. Jej koszt oszacowano na ponad 137 milionów złotych. Ale to jeszcze nie wszystkie wydatki. Nowa trasa ma przede wszystkim odciążyć centrum Chełma od samochodów jadących w kierunku Lublina i Warszawy z południowej i południowo-wschodniej części miasta oraz okolicznych gmin. Obecnie przez wiadukt i ulicę Lubelską przejeżdża około 20 tysięcy pojazdów na dobę. Inwestycja obejmie około 300 działek. Większość należy do miasta lub Skarbu Państwa. Jednak około 110 pozostaje własnością lub współwłasnością osób prywatnych. Łącznie do przejęcia będzie około 8,5 hektara gruntów. Według obecnej koncepcji konieczne będzie wyburzenie 7 budynków mieszkalnych i 4 gospodarczych. Zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk tłumaczył niedawno radnym, że stosunkowo niewielka liczba wyburzeń wynika m.in. z tego, że rezerwa pod przyszłą drogę była uwzględniana w dokumentach planistycznych miasta już od wielu lat. Koszt prac projektowych i budowlanych oszacowano na około 137 milionów 300 tysięcy złotych. Ponad 96 milionów ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład miasta wyniesie około 41 milionów. W tej kwocie nie uwzględniono jednak kosztów przejęcia prywatnych nieruchomości. Obwodnica ma mieć po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną również chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, przystanki autobusowe i kilka rond. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie wiadukt pod linią kolejową numer 7. Trasa ma prowadzić od rejonu ulic Podgórze i Kumowej Doliny przez zachodnią część Chełma, a następnie przekroczyć tory i pobiec w kierunku ulic Metalowej, Pszennej, 15 Sierpnia, Lwowskiej i Wojsławickiej, aż do ulicy Hrubieszowskiej. Droga ma służyć nie tylko mieszkańcom. W projekcie przewidziano również bezpośrednie skomunikowanie z nią chełmskiego garnizonu. Obwodnica ma mieć charakter dual use, czyli w razie potrzeby być wykorzystywana także przez wojsko. Według harmonogramu projektowanie ma rozpocząć się w przyszłym roku, a budowa potrwać w latach 2028-2029. Miasto zakłada, że pierwsze samochody pojadą południową obwodnicą pod koniec 2029 roku. Jednak podczas dyskusji w Radzie Miasta pojawiły się głosy, że ze względu na procedury i możliwe odwołania bardziej realny może być rok 30 lub nawet 31. Radni gminy Dorohusk podjęli kluczowe decyzje dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury. W Husynnem planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, natomiast w Okopach ruszą prace nad planem zagospodarowania pod budowę terminala samochodowego powiązanego z powstającą drogą ekspresową S12. Podczas ostatniej sesji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania dla działki numer 6 w Husynnem. Właśnie ta decyzja umożliwia realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie położonym naprzeciwko kompleksu leśnego. Kompleksową dokumentację planistyczną przygotował urbanista, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośne poparcie uzyskała również uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania dla obszarów w okopach. Wniosek w tej sprawie złożył już lubelski zarząd obsługi przejść granicznych w Chełmie. Planowane zmiany mają umożliwić budowę terminala samochodowego, który wraz z rozbudową infrastruktury przejścia granicznego będzie ściśle powiązany z budową ekspresowej dwunastki.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Reprezentanci Chełm Racing Team nie zwalniają tempa na finiszu sezonu i przygotowują się do piątej rundy Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country. Dobrą formę potwierdzili już niejednokrotnie w poprzednich zmaganiach, nie tylko w tym cyklu. Jednym z ich najlepszych startów była druga runda otwartych mistrzostw województwa podkarpackiego, mówi prezes klubu Agnieszka Tuczapska.
0: Tu muszę przyznać, że zadanie nie było łatwe, ponieważ 7 wymagających okrążeń z limitem czasu do 2 godzin, no to jest jednak wyzwanie, trzeba mieć kondycję i zaparcie, żeby to pokonać. No i oczywiście mamy naszych zawodników, którzy stanęli na podium. Klasa hobby, pierwsze miejsce Mateusz Grel, klasa senior 1, 6 miejsce Mateusz Badaszek, klasa senior 2, 8 miejsce Artur Korzan i 9 miejsce Kamil Wawruszek.
4: A piąta runda Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country, w której chełmscy krosowcy powalczą o medale, rozegra się 11 października na trasach w gminie Żółkiewka.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wczoraj widziałem, że na rondzie przy chełmskim domu kultury odmalowano pasy na jezdni. Tak bym powiedział, że zapachniało nowością. I o takich małych i dużych rzeczach na drogach usłyszycie w serwisie dla kierowców już za chwilę w Radiu Bonton. Marcin Petruk tradycyjnie o tej porze powie wam co i jak. 23 minuty do godziny 16 na dworze. Dalej słonecznie, chociaż nie tak intensywnie słonecznie. Szczęśliwego Nowego Jorku. Artur Garowski już teraz.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Nasi słuchacze kierowcy zgodnie podkreślają, że między 15 a 16 najlepszą próbą cierpliwości za kółkiem jest przejazd ulicą Lubelską. Zamknięty przejazd kolejowy, spor sygnalizacji, a także wzmożony ruch pieszych przy jednostce wojskowej powodują, że chwilami dłużej się tam czeka w korku niż jedzie. Ale nie tylko tam można natknąć się na więcej samochodów, bo to tyczy się również dojazdów do Ronda Dmowskiego i Zwin, a także Rampy Brzeskiej i ulicy Lwowskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

skazano obywatela Białorusi, który miał w hełmie planować akt dywersji. Witalii S. za działania na rzecz obcego wywiadu otrzymał karę ponad 3 lat więzienia, o czym możecie usłyszeć w jednym z poprzednich wydań serwisu Radia Bondo na naszej stronie, a pozostałe informacje z nieco dalszych stron świata mamy dla Was w wiadomościach, które polecą w rytmie dnia o 16.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Muzyka i głos AI. To twój

0: Reklama.
1: Cześć wszystkim, to ja, Janek, a to jest Radio Bonton, a to są wiadomości w rytmie dnia, bo jest 16.
2: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu. Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśniła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
3: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
4: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
3: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
4: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA, Hekseta.
2: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
5: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
2: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zenkiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianiu po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
1: Pogoda. 21-20 stopni mniej więcej. No cieplej już niestety nie będzie. 1032 hektopaskale na barometrach, dobra jakość powietrza, a na niebie na ogół słonecznie. To trochę chmur, ale na ogół słonecznie. Chociaż teraz to już się ciemniej robi, bo wiecie, jednak taka pora, a nie inna, nie?
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne

0: Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Daj do w utworze Han teraz za nami. 22 minuty po 16. Już za niedługo sporo to Radia Bonton. Marcin Pedruk powie wam o kolejnych wnioskach, jeżeli chodzi o fazę przygotowawczą siatkarzy HKS-u Chełm. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a faza ta przygotowawcza trwa już dobre kilka tygodni. Później jeszcze witamina. Dzisiaj odcinek dla studentów, także ważne rzeczy. Polecam posłuchać. Jeszcze trochę czasu nam zostało w rytmie dnia. Już teraz Black Velvet, Alana Miles.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następne medale reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori w niedawno rozpoczętym sezonie. Świetnie poradzili sobie oni w fińskim Turku, gdzie rozegrał się turniej Nordic Cup z udziałem zawodników z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
10: Ja tradycyjnie wystartowałem w konkurencji kata, zajmując drugie miejsce. Pozostali zawodnicy wystartowali w kumite, zdobywając odpowiednio Szymon Grabowski pierwsze miejsce, Adam Wójtowicz i Michał Łatka drugie miejsce. Dodatkowym elementem tego wyjazdu było seminarium poprowadzone przez Shihan Katsuhito Gorai, w którym również wziąłem udział.
9: Z medalami wychowankowie chełmskiej Satori wrócili również z Jarosławia, gdzie rozegrały się trzecie otwarte Mistrzostwa Podkarpacia. Ponownie Bartłomiej Zakrzewski.
10: Artur Chodała zdeklasował swoich rywali z kategorii i zdobył 2 złotka zarówno w kata, jak i w kumite. Kacper Kurkowski również wygrał swoją kategorię w kata, a w kumite uplasował się na 3. miejscu. Franciszek Dobrowolski w finale spotkał się ze swoim kolegą klubowym Arturem, musząc uznać jego wyższość. Henryk Woźniak ostatecznie zajmuje 3 miejsce w swojej kategorii.
9: Następna medalowa rywalizacja czeka zawodników Satori w najbliższy weekend. W ramach przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze siatkarze HKS-u Chełm wzięli udział w 17. memoriale Józefa Gajewskiego w Suwałkach. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego zajął w nim 4. lokatę po przegranych meczach z Indyk Polem Olsztym i miejscowym Ślepskiem.
11: Lepiej jest wygrywać i schodzić z boiska jako zwycięzca z uśmiechem na twarzy. Troszkę trudniej jest oczywiście przełknąć po porażkę. Natomiast też jesteśmy świadomi tego, w jakim momencie sezonu jesteśmy. Od środka w zespole jakby mogę zapewnić, że wszystko jest jak najlepiej. Kilku zawodników no niestety nie mogło wziąć udziału w tym turnieju z powodów zdrowotnych. Yassin Luatis skręcił kostkę. Dodatkowo też troszkę dłuższa przerwa czeka Mariusza Marcyniaka, więc no nie mogłem skorzystać z tych 2 zawodników.
9: Mówił trener Krzysztof Andrzejewski. Siatkarze HKS-u rozpoczęli już 6. tydzień przygotowań, a następny mecz kontrolny rozegrają z jednymi z ligowych rywali Bogdanką Luk Lublin. W weekend rozegra się również 3. kolejka 2. edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astrę Leśniowice. Bardzo dobrze zmagania rozpoczęły gospodynie i mają nadzieję na utrzymanie dobrej pasce, mówi prezes klubu Jacek Stankowski.
12: W pierwszej lidze Astra zagra najpierw z Azymutem Wierzbica, który na inaugurację pokonał Koronę Siedliszcze, ale przegrał z Dzikimi Kotkami. Swoje pierwsze mecze rozegra też Out Team Zamość. W drugiej lidze zadebiutuje zespół Sołgorsi, skupiający zawodniczki z Lublina i Świdnika. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentują się na tle rywalek. Liga nabiera rozpędu, więc zapraszam kibiców do hali i na nasz Facebook.
9: Początek sobotnich rozgrywek o godzinie 9:00. Kolejne mecze ligowe mają za sobą juniorzy Chełmianki, którzy walczą o punkty zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i chełmskim, mówi trener Tomasz Iwan.
13: W lidze wojewódzkiej graliśmy mecz z Tomaszem Tomaszów Lubelski. Wygraliśmy go 3-2. Cieszy zwycięstwo, można powiedzieć, że na przełamanie. Cieszy też gra, szczególnie w pierwszej połowie. Naszym celem jest to, żeby ci chłopcy się rozwijali i powoli tą pracę widać. Drugi mecz naszych juniorów w lidze chełmskiej rozgrywaliśmy w Suchawie, na bardzo fajnym obiekcie. Tam wygraliśmy 5-8.
9: Następne spotkanie w lidze wojewódzkiej Biało-Zieloni rozegrają z Motorem Lublin, zaś w lidze chełmskiej z Włodawianką. Dwie tenisistki stołowe UKS-u Rzeczek Państwowice mają za sobą udział w pierwszym Grand Prix Polski Młodzików, którego gospodarzem była Ostróda. Nikola Urbańczyk startowała w nim jako zwycięzczyni eliminacji wojewódzkich, a w zmaganiach grupowych odniosła 2 zwycięstwa i dało jej to drugie miejsce przed dalszym etapem, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
14: Miejsce drugie w grupie pozwoliło jej awansować do turnieju pucharowego. I tutaj spotkała się najpierw z koleżanką z Białegostoku, z Dolidów, z Różą Okołot, gdzie wygrała 3-1, a później o wejście do pierwszej 16 turnieju spotkała się z koleżanką z Giżycka. Po bardzo, bardzo zaciętym meczu Nikola wygrała i tym samym w niedzielę startowała w pierwszej 16 tego turnieju. Mimo bardzo ambitnej i dobrej gry, tym razem jeszcze nie udało się odnieść zwycięstwa i ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu 13-16.
9: W Grand Prix Polski Rzeczka reprezentowała również Aleksandra Błaziak, ale odpadła w eliminacjach, odnotowując jedno zwycięstwo.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W ubiegły weekend doszło do inauguracji roku akademickiego na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Oczywiście to uroczyście. Formalnie studenci wracają od 1 października na uczelnię. Ten odcinek kieruję do studentów właśnie, bo tutaj się rozbija o kwestie ubezpieczenia. Janek Zieliński, zapraszam. Tak naprawdę gdziekolwiek. Czy to tutaj w Chełmie, czy może gdzieś jedziecie dalej do innego miasta na studia, to się przyda w każdych warunkach. Nie daj Boże, coś wam się stanie. Połamiecie się, będzie jakaś prosta infekcja, cokolwiek. Warto dopilnować kwestii swojego ubezpieczenia, bo to naprawdę potrafi uratować skórę. Zresztą o tym więcej mówi goszcząca u nas dzisiaj rzecznik lubelskiego NFZ Małgorzata Bartoszek.
3: Początek roku akademickiego to przeprowadzki, układanie planu zajęć i załatwianie uczelnianych formalności. Wśród tych spraw warto znaleźć chwilę na sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie po wakacyjnej pracy lub przed 26 urodzinami. Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia. Student może mieć własne ubezpieczenie zdrowotne, na przykład gdy pracuje na podstawie umowy o pracę, wtedy do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia wówczas zgłasza się sam. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, na przykład z umowy o pracę, może być zgłoszony przez rodzinę. W przypadku ubezpieczenia przez rodziców taka możliwość istnieje do ukończenia 26 roku życia. Limit wieku nie dotyczy zgłoszenia przez małżonka, natomiast osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pozostać zgłoszone przez rodziców bez ograniczenia wieku. Jeżeli nie ma możliwości, żeby student był zgłoszony przez rodzinę lub ukończył 26 rok życia, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Trzeba pamiętać, że uczelnia nie zgłasza studentów z automatu. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Po zakończeniu umowy o pracę student nie wraca automatycznie do ubezpieczenia przy rodzicu czy uczelni. Po zakończeniu pracy student powinien przypomnieć rodzicom, żeby ponownie zgłosili go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Przy przeprowadzce na studia warto również pomyśleć o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej blisko nowego miejsca zamieszkania. Deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Sprawdzenie ubezpieczenia i wybór przychodni najlepiej załatwić przed pierwszą infekcją. Wtedy, gdy potrzebna będzie pomoc, można będzie skupić się na swoim zdrowiu.
2: Taka ciekawostka prywatna. Ja pamiętam, że moja przychodnia na studiach była praktycznie w tym samym budynku co uczelnia. Wybrałem sobie właśnie to, no, było jakby wygodnie, też mieszkałem niedaleko. I pamiętam, że po rejestracji dostałem taki mały słoiczek miodu. To taka ciekawostka, mam nadzieję, że będzie u was słodko, że podołacie, że tak powiem, na studiach, no i że będziecie zdrowi. Tego wam najbardziej życzę. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512-835-211.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Ponton Radio. W rytmie dnia.

To za nami w Radiu Bonton, Bruno Mars to był właśnie. Już teraz Toto w utworze Hold the Line. A o 20 jestem z wami jeszcze dzisiaj w Piekawa Rap Show. Najnowsze premiery z września rapowe. Zapraszam serdecznie. A za dzisiejszy czas wspólny w rytmie dnia wam dziękuję. Od godziny 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
1: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
2: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
2: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
1: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
0: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera. Już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
3: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
0: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Gdzie szukać osłony podczas alarmu? Punkty schronienia można znaleźć na mapie, gdzie się ukryć. Zarządcy mają je jednak udostępniać w miarę możliwości. Według projektu MSWiA do końca roku punkty mają też otrzymać jednolite oznaczenia. Przepisy o oznakowaniu na razie jeszcze nie obowiązują. W piątek Chełmski Klub Podróżników zabierze uczestników spotkania w podróż do Kanady. W programie znalazły się też konkurs na przebranie oraz czytanie fragmentu noweli kryminalnej Zamarznięte jezioro. Dzieci i młodzież z gminy Dubienka mogą wziąć udział w całorocznym programie artystycznym. Uczestnicy napiszą i zilustrują bajkę, nagrają piosenkę, przygotują też wystawę oraz spektakl. Zajęcia są przeznaczone dla osób od 6 do 19 lat.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Nocą chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie, tam, a także w kotlinach górskich. Nad ranem lokalnie możliwe dość gęste mgły. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami nawet 12.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich muzycznych maniaków w muzycznej kartce z kalendarza. Czy jesteście gotowi na dawkę legend? Dziś w naszym muzycznym kalendarzu wyruszymy w podróż w czasie, by przypomnieć sobie najważniejsze rocznice, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. A zaczynamy od roku 1920. Właśnie wtedy ukazał się utwór Sweeney, skomponowany przez George'a Gershwina i zaśpiewany przez Ala Jolsona. Piosenka stała się jednym z pierwszych wielkich międzynarodowych hitów popowych, sprzedając miliony płyt. Przenosimy się do roku 1935. Właśnie wtedy w Luizjanie urodził się Jerry Lee Lewis, legendarny amerykański piosenkarz, pianista i jeden z pionierów rock'n'rolla. Jego przydomek The Killer mówi sam za siebie. Teraz rok 1954. Właśnie wtedy Elvis Presley zadebiutował na kultowej scenie Grand Ole Opry w Nashville. Chociaż jego występ został przyjęty chłodno, to właśnie tam zapoczątkował swoją drogę na szczyt. Przenosimy się do roku 1971. Właśnie wtedy w USA ukazał się singiel Stairway to Heaven zespołu Led Zeppelin. Chociaż nigdy nie trafił na szczyt list przebojów, stał się najczęściej granym utworem w historii radia i jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów rocka. Kolejna ważna data to rok 1983. Tego dnia ukazał się album Synchronicity zespołu The Police. Krążek zawierający takie hity jak Every Breath You Take okazał się najlepiej sprzedającą się płytą grupy i ich łabędzim śpiewem. Kolejna data to rok 1992. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzał album Automatic for the People grupy R.E.M. Płyta z utworami takimi jak Everybody Hurts czy Man of the Moon stała się arcydziełem alternatywnego rocka. I na koniec rok 2000. Właśnie wtedy na rynku pojawił się album Music Madonny. Krążek utrzymany w

dynamicznym, tanecznym klimacie udowodnił, że królowa popu wciąż potrafi redefiniować trendy w muzyce. No to posłuchajmy tego energetycznego i futurystycznego, jak na tamte czasy, hitu, który zdefiniował brzmienie nowej epoki. Madonna i Music.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Helm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
1: Reklama. Bo...

0: reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Elizja Kudelska-Nowosad. Jest 17.30. Wczorajszy alarm w Chełmie związany z rosyjskim atakiem w pobliżu granicy postawił bardzo praktyczne pytanie. Gdzie szukać osłony i czy wskazane miejsce będzie dostępne? Zasady udostępniania punktów schronienia już obowiązują. Wprowadziła je kwietniowa nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 29 maja tego roku. Zgodnie z nią podczas ogłoszonego alarmu właściciel lub zarządca danego obiektu udostępnia znajdujący się w nim punkt schronienia osobom szukającym ochrony w miarę możliwości, na czas trwania zagrożenia. Przepis wymienia wprost alarm przed uderzeniem z powietrza. Nie daje jednak gwarancji, że każdy punkt będzie otwarty o każdej porze. Osobną sprawą jest oznakowanie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany rozporządzenia przeciwpożarowego. Zakłada on umieszczenie na budynkach niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle oraz zielonej tabliczki z białym napisem punkt schronienia. Znaki mają wskazywać drogę także na drzwiach. Według projektu właściciele i zarządcy mieliby umieścić je do 31 grudnia tego roku. Samo rozporządzenie miałoby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. To na razie proponowane terminy, projekt nie jest jeszcze obowiązującym przepisem. Punkty schronienia można wyszukiwać na mapie gdzieśjąukryć.pl. Są to miejsca dające tymczasową osłonę, na przykład przejścia podziemne, piwnice czy garaże. Punkt schronienia nie jest tym samym co schron. W piątek w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej za sprawą kolejnego spotkania chełmskich podróżników będzie można przenieść się do Kanady.
8: Tym razem będziemy gościć Marlenę Chłupicką, która przez 17 lat mieszkała w Kanadzie i opowie właśnie o tym kraju z perspektywy osoby, która naprawdę dobrze go poznała. Będzie to już 130. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników, ale prezentacja o Kanadzie odbędzie się po raz pierwszy. W programie prezentacji czeka nas sporo niecodziennych historii. Między innymi odwiedzimy świątynię Mennonitów, spotkamy nepalskiego lamę oraz odbędziemy rozmowę z wilkami.
7: Zapowiada Grzegorz Gorczyca z chełmskiego klubu podróżników. W programie także konkurs na najlepsze przebranie, a w ramach kącika literackiego autorka przeczyta fragment swojej noweli kryminalnej pod tytułem Zamarznięte jezioro. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: W gminie Dubienka rusza całoroczny program edukacji artystycznej przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy napiszą własną bajkę, nagrają utwór w profesjonalnym studiu i wystąpią na scenie teatralnej. Inicjatywę skierowaną do osób w wieku od 6 do 19 lat realizują wspólnie Gminne Centrum Kultury w Dubience oraz Fundacja Tu i Terra. Jak wyjaśnia koordynatorka przedsięwzięcia Agata Wodecka, uczestnicy będą rozwijać swoje pasje pod okiem artystów w 4 cyklach: literacko-plastycznym, muzycznym, fotograficzno-wideo oraz teatralnym. W finale warsztatów literackich powstanie bogato ilustrowana książka, której premiera odbędzie się pod koniec listopada w bibliotece w Chełmie. Z kolei adepci muzyki zarejestrują autorską piosenkę w profesjonalnym studiu nagraniowym. Z kolei uczestnicy sekcji fotograficznej i teatralnej przygotują własną wystawę oraz spektakl. Każdy blok zajęć obejmie 7 spotkań warsztatowych oraz 8 sesję finałową, a zwieńczeniem całorocznych działań będzie czerwcowy festiwal plenerowy Sztuka na Trawie.
2: Bon Ton Radio. O godzinach.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinie.

0: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
1: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedlałby tą sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
0: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
2: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
0: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
3: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orzeł, to się modli.
4: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
5: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
0: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
6: Ponton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokinou 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
9: No ciężko cokolwiek powiedzieć jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę

0: od 17 do 24 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, a najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez zmian. Jesień, ale bardzo przyjemna.
1: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli Frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Stowarzyszenie Twórcze Pasja w Chełmie zaprasza na wystawę poplenerową zatytułowaną Lato. Wernisaż odbędzie się w środę o godzinie 17 w dawnej galerii Pasja. Prezentowane obrazy stanowią plastyczny zapis letnich wędrówek artystów, którzy ze swoimi sztalugami odwiedzili cztery miejscowości naszego regionu, w tym Wierzbicę, Rudę Hutę, Wolę Chruską oraz Dubienkę. Podczas plenerów malarskich będzie można obejrzeć różnorodne pejzaże oraz architekturę uchwyconą w letnim świetle, a także porozmawiać z autorami prac o kulisach powstawania tych obrazów. Teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
3: Dzień dobry, witamy jak zawsze o tej porze w poniedziałek w podcaście Bliżej Kultury Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Dzisiaj poruszymy niezwykle istotny wątek w dziejach naszego regionu. Historię rzymskokatolickiego biskupstwa chełmskiego. Choć dziś Chełm kojarzymy z wielką spuścizną kulturową, przez wieki był on bezpośrednią siedzibą władz kościelnych. Jak doszło do powstania tej struktury i jak wyglądały jej początki za czasów wielkich królów Polski, o tym opowie nasz gość, lokalny historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszamy.
4: Dnia 23 września 1805 roku papież Pius VII wydał bullę, na mocy której doszło do likwidacji istniejącej od średniowiecza diecezji chełmskiej i równocześnie erygowano nową diecezję, diecezję lubelską. No i trzeba przyznać, że był to rzeczywiście dosyć ważny moment, jeśli chodzi o historię chełmskiego biskupstwa, które powstało pod koniec średniowiecza. W zasadzie takie pierwsze próby podjęto w czasach Kazimierza Wielkiego, uznaje się tego króla za inicjatora właśnie tej decyzji. Rzeczywiście pod jego kontrolą znalazły się tereny dawnego księstwa halicko-wodzimierskiego, no i rzeczywiście miał zamiar tutaj stworzyć strukturę kościoła rzymskokatolickiego. Miał być to element jakiegoś umacniania władzy na tych obszarach. Ostatecznie jednak decyzja o powstaniu biskupstwa zapadła po śmierci Kazimierza Wielkiego w roku 1375, kiedy królem Polski był Ludwik Węgierski. No i w tym momencie diecezja chełmska powstała. Pierwsze lata diecezji były dosyć trudne, trzeba przyznać, bo w zasadzie powołano oczywiście pierwszych biskupów, ale niespecjalnie mogli oni przebywać w Chełmie. Poza tym diecezja nie była uposażona, to też sprawiało, że nie mogła funkcjonować zbyt sprawnie. Zmiany dopiero nastąpiły w czasach Władysława Jagieły, gdzie z jednej strony ziemia chełmska została już w jednoznaczny sposób włączona w skład państwa polskiego w roku 1387, na 5 lat później Chełm otrzymał prawo magdeburskie, stał się miastem również dzięki królowi Władysławowi Jagielle. No i Władysław Jagiełło też powołał kolejnego biskupa, Jana Biskupca, swojego bliskiego współpracownika, spowiednika, który właściwie był takim głównym organizatorem tej diecezji, no i już tak na stałe przebywał w Chełmie, bo oczywiście w tym momencie Chełm stał się siedzibą biskupa chełmskiego. Rzeczywiście rozwiązano też problem uposażenia, zaczęto tworzyć kolejne parafie, no i diecezja zaczęła się rozwijać.
3: Organizacyjny sukces Władysława Jagiełły i biskupa Jana Biskupca dał mocny fundament. Niestety historia bywa burzliwa. Niszczycielskie najazdy z dworu tatarskiego zmusiły biskupów do podjęcia drastycznych kroków. Co zatem wydarzyło się pod koniec XV wieku i jak potoczyły się losy tej biskupiej stolicy?
4: No niestety pod koniec XV wieku nastąpiły pewne komplikacje. W związku z ciągłym niszczeniem Chełma przez najazdy tatarskie podjęto decyzję, aby siedzibę biskupów chełmskich przenieść do Krasnego Stawu. Że ciekawa, że zachowano nazwę diecezja chełmska, ale od tego momentu główną siedzibą biskupów chełmskich został Krasny Staw, no i tak było już do końca istnienia diecezji. W ciągu kolejnych wieków diecezja się oczywiście zmieniała, kolejni biskupi. Co prawda biskupstwo chełmskie nie uznawano za zbyt prestiżowe i dobrze uposażone. W związku z tym najczęściej to był taki początek kariery wielu biskupów, no ale warto tutaj zwrócić uwagę, że funkcję biskupa chełmskiego pełnią wielu ciekawych ludzi, wybitnych, kilku przyszłych prymasów, jak chociażby Jakub Puchański, który nie tylko był arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem, ale również interreksem po śmierci Zygmunta Augusta, ale również po ucieczce Henryka Walezego. Więc różnorodne postacie przewinęły się przez to biskupstwo, ich losy, ich historia często jest niezwykle interesująca.
3: Przejdźmy teraz do schyłku XVIII wieku, okresu rozbiorów Polski i wielkich reform politycznych. Jak geopolityczne zawirowania wpłynęły na strukturę kościelną i pomysł połączenia z Lublinem?
4: Sytuacja biskupstwa zmieniła się w okresie rozbioru. W wyniku pierwszego rozbioru znaczna część diecezji znalazła się pod panowaniem austriackim. No i tutaj jakby też ta struktura zarządzania diecezjami, kształt diecezji się nieco zmienił. Część terenu odpadła od diecezji chełmskiej. W związku z tym pojawił się pomysł, który zresztą formułowano już w wieku XV, aby dołączyć do biskupstwa archidiakonat lubelski, który podlegał biskupom krakowskim, i przekształcić diecezję w diecezję chełmsko-lubelską, gdzie oczywiście tą główną siedzibą biskupa miał zostać Lublin. No i rzeczywiście w okresie Sejmu Wielkiego udało się zrealizować taką propozycję, którą sformułował Sejm, i rzeczywiście w roku 1790 dołączono do diecezji chełmskiej właśnie archidiakonat lubelski i jeszcze inne fragmenty diecezji krakowskiej. Ale rzecz ciekawa, mimo że ówcześni biskupi używali tytułu biskupa chełmskiego i lubelskiego, właściwie z ustaleń historyków wynika, że papież nie zgodził się na zmianę nazwy diecezji. Nadal była to jednak diecezja chełmska, mimo że jej obszar oczywiście i kształt się tutaj zmienił. No i w zasadzie przez te kolejne 15 lat właściwie nadal funkcjonowała diecezja chełmska.
3: Formalności ciągnęły się przez lata, aż nadszedł decyzją papieską rok 1805 i faktyczne wprowadzenie zmian w życie. Jak dobiegła końca historia diecezji chełmskiej? I czy pamięć o tym biskupstwie przetrwała w kościelnej tradycji do dzisiaj?
4: Ten akt wydany przez Piusa VII już tą sytuację uporządkował, bo na mocy tej buli zlikwidowano diecezję chełmską i powołano lubelską. No, jeśli uznamy, że od 1790 roku funkcjonowała diecezja chełmsko-lubelska, no to w zasadzie z tej nazwy wyeliminowano nazwę chełmska i już pozostała nam tylko diecezja lubelska. Trochę trzeba było poczekać na realizację tego aktu, bo jednak czasy były niespokojne i w zasadzie wprowadzono w życie tę decyzję w roku 1807. Często tą datę podaje się jako właśnie moment likwidacji diecezji chełmskiej. No i od tego momentu już funkcjonowała diecezja lubelska, z czasem oczywiście jako archidiecezja. Te tradycje biskupstwa chełmskiego czasami są przypominane. Warto dodać, że obecnie mamy tytularnego biskupa chełmskiego, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej. Stanisław Jamrozek nosi taki tytuł, czyli tutaj przywrócono jakby funkcjonowanie tego tytułu w przestrzeni publicznej, ale oczywiście tylko w wymiarze symbolicznym. To, że Chełm przez tyle lat był związany z biskupstwem, że ci biskupi rzeczywiście zajmowali dosyć istotne miejsce w historii Chełma, to jest rzeczywiście taki wątek, do którego warto wracać, przypominać te postacie. Niewątpliwie jest to taka ważna część historii Chełma.

Serdecznie dziękujemy za tę pełną faktów opowieść o dawnej potędze i zmianach organizacyjnych chełmskiego kościoła. Naszym gościem był Zbigniew Lubaszewski, chełmski historyk. Dziękujemy również za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
7: Bon

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Codziennie wyciągamy z archiwum to, co najlepsze, żebyście mogli poczuć ten klimat jeszcze raz. Dziś zabieram was do roku 1986. To był czas, kiedy synth-popowi giganci musieli wymyślić się na nowo albo zniknąć. Oni wybrali to pierwsze. Przed nami Human League i utwór, który udowodnił, że maszyny też mają duszę. Human League.

To była ryzykowna gra. Po gigantycznym sukcesie płyty Dare i hitu Don't You Want Me zespół złapał zadyszkę. Co zrobili? Spakowali walizki i polecieli do Minneapolis. Tam trafili pod skrzydła duetu producenckiego Jimmy Jam i Terry Lewis. Ci goście byli wtedy królami R&B świeżo po sukcesie z Janet Jackson. Wyobrażacie sobie to starcie? Chłodni Brytyjczycy z Sheffield i amerykańscy mistrzowie soulowego groove'u. Phil Oakey, lider zespołu, wspominał później, że całkowicie oddali kontrolę producentom. Efekt? Brzmienie, które było znacznie cieplejsze i bardziej ludzkie niż cokolwiek, co zrobili wcześniej. Human to piosenka o błędach, ale nie byle jakich. To dialog dwojga ludzi, którzy przyznają się do niewierności. On prosi o przebaczenie, mówiąc: jestem tylko człowiekiem z krwi i kości. Ona odpowiada mu tym samym, wyznając, że gdy go nie było, ona również szukała pocieszenia w innych ramionach. Warto odnotować, że te mówione partie w połowie utworów wykonane przez Joan Catterhill dodały piosence niesamowitego, intymnego dramatyzmu. To nie był typowy, radosny, popowy numer do skakania. To była dorosła, emocjonalna opowieść, która trafiła prosto w serca słuchaczy po obu stronach oceanu. Jeśli ktoś myślał, że Human League to zespół jednego przeboju, to Human wyprowadził go z błędu. Utwór wspiął się na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Billboard Hot 100 we wrześniu 1986 roku. W Wielkiej Brytanii dotarł do 8 miejsca. Co ciekawe, ten sukces uratował karierę zespołu, choć paradoksalnie nagrali go prawie bez użycia swoich ulubionych syntezatorów analogowych. Większość partii to nowoczesne, na tamte czasy samplery i cyfrowe maszyny, które w rękach producentów z Minneapolis brzmiały jak żywy zespół. Dzisiaj w Radiu Bon Ton przypominamy, że błądzić jest rzeczą ludzką, a śpiewać o tym tak pięknie rzeczą genialną. Odstawcie na chwilę wszystko, co robicie. Poczujcie ten groove, który zdefiniował połowę lat 80. Human League w swoim największym emocjonalnym powrocie.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
4: Bonto.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce, uczeń zaatakował nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
1: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
0: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy były syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
2: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
0: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
3: Jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
0: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska, Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
4: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
0: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać. Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
7: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
8: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
7: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
9: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
10: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
7: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakir.

0: reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na magazyn. Jest 19.30. Wczoraj po południu mieszkańcy Chełma i powiatu chełmskiego otrzymali ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu z powietrza. W mieście rozległy się syreny. Ostrzeżenia miały związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Przed godziną 17 dowództwo operacyjne poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej działa lotnictwo wojskowe. Poderwano myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego postawiono w gotowości. Wojsko podkreśliło, że są to działania zapobiegawcze służące ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy otrzymali SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją o rosyjskim ataku i działaniach polskiego lotnictwa. Później nadszedł już kolejny alert zalecający znalezienie bezpiecznego miejsca i stosowanie się do poleceń służb. W tym samym czasie pojawiły się doniesienia o dronie, który spadł po ukraińskiej stronie granicy niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin. Rzecznik dowództwa operacyjnego potwierdził, że w pobliżu Jagodzina uderzył rosyjski bezzałogowiec. Ten wczorajszy alarm postawił na pewno praktyczne pytanie. Gdzie szukać osłony i czy wskazane w aplikacji miejsce będzie dostępne? Otóż zasady udostępniania punktów schronienia już obowiązują. Wprowadziła je kwietniowa nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 29 maja tego roku. Zgodnie z nią podczas ogłoszonego alarmu właściciel lub zarządca obiektu udostępnia znajdujący się w nim punkt schronienia osobom, które szukają ochrony. Ale dzieje się tak w miarę możliwości, na czas trwania zagrożenia. Przepis wymienia wprost alarm przed uderzeniem z powietrza. Nie daje to jednak gwarancji, że każdy punkt będzie otwarty o każdej porze. Inną sprawą jest oznakowanie. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, MSWiA przygotowało projekt zmiany rozporządzenia przeciwpożarowego. Zakłada umieszczenie na budynkach niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle oraz zielonej tabliczki z białym napisem punkt schronienia. Znaki mają wskazywać drogę także na drzwiach. Według projektu właściciele i zarządcy mieliby umieścić je do 31 grudnia tego roku. Samo rozporządzenie miałoby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, ale to na razie proponowane terminy. Projekt nie jest jeszcze obowiązującym przepisem. Przypominamy, że punkty schronienia można wyszukiwać na mapie, gdzie się ukryć. Są to miejsca dające tymczasową osłonę, na przykład przejścia podziemne, piwnice czy garaże. I oczywiście punkt schronienia nie jest tym samym, co schron. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych informowaliśmy, że chełmskie MPGK ogłosiło przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Bieławin. Inwestycja ma ograniczyć nieprzyjemny zapach, na który od lat skarżą się mieszkańcy Chełma czy chociażby Okrzowa. Z opisu technicznego zamówienia wynika, że dwa działające reaktory biologiczne zostaną przykryte specjalnymi, samonośnymi osłonami z tworzywa. Powietrze gromadzące się pod nimi będzie odprowadzane rurami do dwóch biofiltrów, po jednym dla każdego reaktora. Tam ma przechodzić przez złoże biologiczne, a następnie przez warstwę węgla aktywnego. Instalacja ma wychwytywać m.in. amoniak i siarkowodór, czyli związki odpowiedzialne za odór. Przetarg obejmuje również wykonanie fundamentów pod biofiltry, niezbędnych przyłączy oraz pomostu, z którego będzie można obsługiwać instalację. Prace mają odbywać się w czynnej oczyszczalni. Wykonawca będzie musiał zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków przez cały czas budowy. O planach hermetyzacji informowaliśmy już w ubiegłym roku. We wrześniu miejskie przedsiębiorstwo uzyskało pozwolenie na budowę i zapowiadało przetarg w kolejnych tygodniach. Kiedy w sierpniu tego roku mieszkańcy ponownie skarżyli się na odór, postępowanie nadal nie było ogłoszone. Ruszyło dopiero teraz. Oferty zainteresowane firmy mogą składać do 14 października. Skuteczność instalacji i ograniczenie zapachu mają zostać sprawdzone w badaniach po wykonaniu prac. Kilka domów i budynków gospodarczych ma zostać wyburzonych pod budowę południowej obwodnicy Chełma. Miasto przedstawiło szczegóły jednej z największych planowanych inwestycji drogowych. Nowa trasa ma przede wszystkim odciążyć centrum Chełma od samochodów jadących w kierunku Lublina i Warszawy z południowej i południowo-wschodniej części miasta oraz okolicznych gmin. Obecnie przez wiadukt i Lubelską przejeżdża około 20 tysięcy pojazdów na dobę. Inwestycja ma objąć około 300 działek. Większość z nich na należy do miasta lub Skarbu Państwa, ale około 110 pozostaje własnością lub współwłasnością osób prywatnych. Łącznie do przejęcia będzie około 8,5 hektara gruntów. Według obecnej koncepcji konieczne będzie wyburzenie 7 budynków mieszkalnych i 4 gospodarczych. Zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk tłumaczył chełmskim radnym, że stosunkowo niewielka liczba wyburzeń wynika m.in. z tego, że rezerwa pod przyszłą drogę była uwzględniana w dokumentach planistycznych miasta już od wielu lat. Koszt prac projektowych i budowlanych oszacowano na około 137 milionów 300 tysięcy złotych. Ponad 96 ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład miasta wyniesie około 41 milionów. W tej kwocie nie uwzględniono jednak kosztów przejęcia prywatnych nieruchomości. Obwodnica ma mieć po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną również chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, przystanki autobusowe i kilka rond. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie wiadukt nad linią kolejową numer 7. Trasa ma prowadzić od rejonu ulic Podgórze i Kumowej Doliny przez zachodnią część Chełma. Następnie przekroczyć tory kolejowe i pobiec w kierunku ulic Metalowej, Pszennej, 15 sierpnia Lwowskiej i Wojsławickiej aż do ulicy Hrubieszowskiej. Ma służyć nie tylko mieszkańcom, bo w projekcie przewidziano również bezpośrednie skomunikowanie z nią chełmskiego garnizonu. Obwodnica ma mieć charakter dual use, czyli w razie potrzeby będzie wykorzystywana również przez wojsko. Według harmonogramu projektowanie ma rozpocząć się w przyszłym roku, a budowa potrwać w latach 28-29. Miasto zakłada, że pierwsze samochody mogłyby pojechać południową obwodnicą pod koniec 2029 roku. Jednak podczas dyskusji w Radzie Miasta pojawiły się głosy, że ze względu na procedury i możliwe odwołania bardziej realny może być rok 2030 czy nawet kolejny.
0: Puls dnia.

0: reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
1: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
0: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
2: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
0: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina Kirill Dmitrijew spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów. Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
3: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
0: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją, a w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Słońce jutro niemal w całej Polsce, chociaż rano na wschodzie i w Kotlinach Karpackich mogą pojawić się mgły. A w ciągu dnia około 20 stopni w centrum, 24 nawet na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany miejscami, porywisty. Ciśnienie wysokie, sprzyjające właśnie dobrej pogodzie.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 4,9 FM.
5: Tikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.
6: Wychowany przez oszustów, lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei, lecz to dobrze, bo musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców, lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców, lecz to dobrze, bo ten świat to jest mianolo gry, więzienie.

Wychowany przez oszustów, lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei, lecz to dobrze, bo musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców, lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców, lecz to dobrze, bo ten świat to jest mianowicie więzienie.

0: toj dres. Młody, nie przejmuj się. Ja z biedą też stałem na face to face. Też wiele spraw zostawiłem, niedokończonych jak Kendall Jenner.
1: A za nami na dobry początek singiel zapowiadający ostatnią płytę z serii Hate Me Białasa, Hate Me 6. Wychowany przez

Jestem dzisiaj z wami, sprawdzamy sobie premiery z września. Głównie będą dzisiaj single, albumów mamy dosyć mało. Na poły rap z zagranicy, na poły rap z Polski. Zaczynamy, jeżeli chodzi o albumy, od chyba największej mainstreamowej premiery tego roku w Polsce. I powiedziałbym nawet, że najlepszej. O co chodzi? Riot, ty. Tak, bo to przez dwa ty. Kolejny projekt o co chodziego od Sika w 2020. Kolejny też z Lolkiem. Panowie obaj w mojej opinii nie schodzą ze swojego poziomu, który podyktowali, a jest on naprawdę bardzo wysoki. O wiele więcej samplowania różnych starych polskich piosenek. To jest duży plus, bo moim zdaniem tego w polskim rapie w tym nowszym wydaniu jednak brakuje, tak szczerze. Dalej wszystko, jeżeli chodzi o energię, jest dalej wysoko. Powiedziałbym, że ten album lekko sprogresował, jeżeli chodzi o elementy featuringowe. W tym przypadku fity są świetne, co zresztą usłyszycie za chwilę, bo mamy chociażby takich świeżych graczy jak Cichoń czy Agie. Mamy też chociażby innych mainstreamowych graczy, tak jak Oki czy Kuban. Jest to wszystko tutaj dużo dobroci. Myślę, jak mówię, że tutaj będzie to najlepsza pozycja z mainstreamu w Polsce w tym roku, jeżeli chodzi o rap.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
2: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.

brzmieniami z wysp, z brzmieniami UK, Polski przez dwa i z mocno wyczuwalnym tym zagranicznym brytyjskim akcentem w utworze Jak nie wstyd wam, duża energia i to też nie jedyny podobny kawałek, jaki dzisiaj poleci, taki mocny, naprawdę wycelowany w branżę, ale najpierw single z albumu do GTA 6. Tak, gra, która zbliża się wielkimi krokami. Tak, tylko wspomnę, że mam taki podcast o grach w soboty po 17:00, gra audycja. Tam w najbliższym czasie rozpocznę cykl historii o GTA. Będziemy sobie przez najbliższy miesiąc do premiery 6:00 części podążać sobie za historią tego cyklu. Także będzie o czym rozmawiać, to wam mogę zapewnić. A jeżeli chodzi o muzę, jest klasa. No, w większości, tam Keith Richards, ten jego kawałek, taki sobie słaby, taki sobie jest Younglin z Future'em i Metro Boominem, tam trochę jest tak bezjajecznie, bym powiedział, ale tutaj mamy Raul Alejandro, mamy Travisa Scotta na produkcji Guya Manuela z Daft Punk, co mnie jako starego fana Daft Punk niezwykle cieszy. I to w tym momencie w Pick Up Rap Show nam poleci.

Zaczynamy przegląd singli z kolei z Polski, bo tutaj mamy dwie premiery z dwóch różnych krańców brzmieniowych, bo mamy agresywny, trapowy, lekko nawet bym powiedział rage'owy numer od SCH, nic więcej. A propos tego, że SCH zniknął i trochę go nie ma, on się w tym kawałku do tego odnosi dosyć brutalnie, bym nawet powiedział. Brutalnie też ze swoją psychiką, jeżeli chodzi o bycie takim swoim największym wrogiem, rozchodzą się panowie Vena, VBS, Kenke na produkcji Quiz. Będą to Monochromy 2, czyli kontynuacja epki właśnie Veny i Quiza z 2015 roku. Tutaj Vena naprawdę całkiem fajnie z powrotem wkrada się w łaski naszych uszu, że tak powiem, bo gdzieś był ten okres, gdzie jednak trochę go zabrakło. Była ta płyta Montana Max dosyć nieudana. No i tak samo SCH też myślę, że ma jakąś szansę, żeby się, że tak powiem, odbić. Także to w Pick Up Rap Show, potem jeszcze mam dwa single z zagranicy.

0: Wstawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.
1: O których czasem można zapomnieć, bo zrobili sobie przerwę wydawniczą, albo wpadli w próżnię zasięgową, albo coś jeszcze innego. I dla mnie takim raperem jest Estek, który w przeszłości był bardzo hypowany, na

0: Nic.
1: A propos singli z zagranicy, o których mówiłem w Pick Up Rap Show, AC Chike, Tyler the Creator, Look Like My Mama. Bardzo taki, bym powiedział, naprawdę groovy numer. Mimo tego, że były wokół tego kontrowersje, gdyż dużo widziałem takich opinii, że to jest leniwy Tyler, to jest kiepsko napisane na słabym bicie. Nie, słuchajcie się tego, to jest świetny numer, okej? Okay? Jeszcze mamy Yeeta, Miss My Dog na ficie Drake. Yeet tutaj przychodzi do nas z epką Cocoon, gdzie ponownie jakby potwierdza się ten cykl Yeeta, słabego albumu, dobrego albumu, słabego, dobrego, słabego, dobrego. Epki u niego są świetne w ogóle. Ja jestem fanem epek Yeeta, tutaj nie jest inaczej. I w ogóle wokół Yeeta ostatnio były kontrowersje, gdyż z tego co kojarzę, miał on się pojawić na najnowszym albumie Young Thuga, u boku właśnie Thuga i jeszcze z kolei Travisa Scotta. Natomiast Travis Scott rzekomo miał poprosić Thuga o to, żeby wers Yeeta usunąć. I teraz jest tam właśnie tylko Tagger, jest Travis Scott i Future. No i Yeet na tej epce Travisa Scotta zdisował. Tak więc dużo się dzieje za granicą, jeżeli chodzi o takie różne dramy. Posłuchajmy sobie tych kawałków w Radiu Bonton, w Pick Up Rap Show. Yeah.

Drugi i ostatni album teraz w Radiu Bon Ton, w Pikawa Rap Show, Kumple 2. Drugi i ostatni album kumpli w Kwe Quality. Mamy tutaj dosyć szeroki skład, w którym przede wszystkim takie, można powiedzieć, główne role grają Przyłu, Gibbs, jest Bober, jest Filipek, jest Szymi Szyms, jest dużo osób, które możecie kojarzyć z działalnością z Kwe Quality. Gościnnie chociażby pojawiają się także Opał, VBS, który przecież z Przyłucem nagrali wspólny całkiem udany materiał parę lat temu. I to wszystko jest takim właśnie łabędzim śpiewem zasłużonej wytwórni Kwe Quality, przecież założonej przez Kwe Bona Fide przez wiele lat, wydającej Kwe Bona Fide, gdzie mnóstwo graczy się przewinęło. Myślę nawet, że niektórych z tych panów można było jednak wyciągnąć z szafy, no ale niestety. Otrzymaliśmy tylko taki okrojony dosyć skład na przestrzeni tych lat, bo ani Guziora tutaj nie uświadczymy, ani nie wiem, takich ludzi jak Kabe, Michel, czy innych trochę mniej znanych ludzi, jak nie wiem, Paweł Bokun, czy MS Milligan kiedyś. Tych ludzi naprawdę było sporo. Moim zdaniem można się było jednak postarać z racji, że jest to ostatni album wytwórni, której oczywiście chylę czoło i dziękuję za piękne płyty, które wydała. Naprawdę świetny to był czas, nie zapomnę go nigdy. A my posłuchajmy Kumpli 2 w Pikawa Rap Show.

0: jestem.
1: A na koniec single A Good Day, Anderson .Paak i Corday kończą nam dzisiejsze wydanie Pikawara Show. Panowie zresztą szykują jakiś album w duecie, z tego co wiem, i brzmią nawet nieźle. Corday wypadł mi z radaru trochę, zdał się takim koryni raperem dla mnie, ale całkiem sobie nieźle radzi. Ku mojemu zaskoczeniu jeszcze z Andersonem w tym przypadku. Kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Jeżeli chodzi o najbliższy miesiąc, postaram się złożyć dla was jakiś fajny cykl właśnie na kilka odcinków, taki, żebyśmy sobie to rozbili i trochę dłużej pogadali o jednym temacie. Mam w planach kilka takich rzeczy. Myślę, że zaczniemy sobie od hip-hopu z ery nowojorskiej, tam jak się to rodziło i jak to wyglądało w tamtym mieście przez lata. Tak będę chciał to zrobić. Jak wyjdzie? Mam nadzieję, że dobrze. Dzięki wam za dzisiaj, kłaniam się i do następnego. Janek Zieliński, Pikawara Show, Radio Bonton.

0: śmiertelne potrącenie. Pod Poznaniem ofiara była bratem kierowcy. Dobrostan polskich dzieci jest gorszy od średniej unijnej, mówią badania. Trener piłkarzy Jan Urban deklaruje, że dalej chce prowadzić kadrę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszego śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dziś odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem podejrzanego. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
0: Jak wynika z ustaleń śledczych, niektórzy mężczyźni biorący udział w tym zdarzeniu są dobrze znani policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie kolejny spór premiera z prezydentem, tym razem o stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Donald Tusk powołał na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z prawem, powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Dlatego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec tego powołania, informuje rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na łagodzenie sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje magazyn Atlantic. Podobne działania Stany Zjednoczone prowadzą względem Białorusi. Polskie dzieci czują się gorzej od średniej Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, o 10% mniej niż średnia unijna. Jak to zmienić? W Białymstoku sytuację mają poprawić warsztaty, w których udział biorą uczniowie podstawówek i liceów, mówi Ola z 7 klasy podstawówki nr 5.
2: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
3: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miauczy, to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
0: Dodaje psychiatra Anna Rogowska-Zych. W programie bierze udział 20 białostockich szkół. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie osiąga słabe wyniki. Trener Jan Urban ucina spekulacje, nie zamierza rezygnować z prowadzenia drużyny. Michał Waszkiewicz.
4: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
5: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę.
4: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
5: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
4: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
6: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
7: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
4: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
0: A po Rumunii jeszcze Bośnia i Hercegowina. To w poniedziałek na wyjeździe. W pogodzie dobre wiadomości. Jutro znowu ładnie i słonecznie w całym kraju. Zapowiada się suchy i pogodny dzień. Temperatura od 17 do 24 stopni najcieplej na zachodzie Polski, a najchłodniej na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie stałe dość wysokie.
8: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: każdym słyszał syreny, nie każdy dostał alert lub linianie o systemie ostrzegania. 13-latek, który planował atak, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ptaki ubrudziły obraz z marszałkiem Piłsudskim, ale oszczędziły samego marszałka. Za chwilę ciekawy przypadek odnalezionego dzieła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali, niektórzy nie wiedzieli, co mają robić. A dodatkowo, gdy były syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
2: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
1: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
3: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
1: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza.
0: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka usłyszał ojciec 5-letniej Ameryki. Do tragedii doszło na rodzinnym spacerze. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać dziecku owoce. Ogrodzenie się przewróciło i spadło na dziewczynkę. Dziecko zmarło w szpitalu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zdaniem prokuratora nie dochował wymaganej ostrożności. 13-latek, który planował atak w szkole, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie po przesłuchaniu chłopca. Nastolatek przyznał się do planowania ataku na przypadkowe osoby w swojej szkole oraz do tego, że w wakacje zabił kilka kotów. Prawdopodobnie policja udaremniła atak w ostatniej chwili. Chłopak miał w plecaku bagnet, a w domu tasak. Teraz skuteczna akcja zachodniopomorskiej policji odzyskała 50 tysięcy złotych ukradzionych seniorce. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z policji.
4: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W Warszawskim Muzeum Historii Polski pokazano niezwykłe dzieło. To portret Józefa Piłsudskiego, namalowany ponad 100 lat temu przez Józefa Mehoffera. Przez ponad 80 lat obraz uznawano za zaginiony. Znaleziono go na strychu jednego z domów w Warszawie. Był pognieciony, rozdarty i zanieczyszczony przez ptaki. Na szczęście zabrudzenia ominęły twarz marszałka. Po renowacji obraz odzyskał już dawny blask i trafi na wystawę stałą Muzeum Historii Polski. Jutro ciąg dalszy ładnej jesieni, będzie pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie nawet całkiem bezchmurnie. Rano możliwe jeszcze mgły, a w ciągu dnia maksymalna temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, około 20, nawet trochę więcej niż 20 w centrum, a 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Nad morzem silny wiatr. Bonton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.